trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wróci tylko jak będzie chciał. Siedzieli długo w ciszy. Werka zakiepowała Peta do opakowania po jogurcie, a potem podniosła głowę i spojrzała na Olchowika z przestrachem w oczach. A jeśli Lisek się myli? Tak może być, przyznał policjant. Szkoda tylko, że mówisz to teraz, skoro pół miasta przesłuchuje rodziny ofiar. Jeśli właściwy trop jest gdzie indziej, zda się to psu na budę. Masz inny pomysł? Zastanawiała się, a potem niepewnie pokręciła głową. Masz, odgadł. Nie wiem, krygowała się. Nic już nie wiem. Olchowik podszedł do zlewu, nachylił się i napił wody z kranu. Otarł usta rękawem. Mów, bo strasznie śmierdzi w tym kiblu i chciałbym już coś zrobić. Wera wstała, sprawdziła wszystkie kabiny. Były puste. Oparła się plecami o drzwi wejściowe. Niech Doman z nim pogada. Z kim? Z Hubertem. Chcesz go znów włączać? Olchowik wściekł się nie na żarty. Niczego więcej nie wolno mu ujawnić. Jest w ścisłym kręgu podejrzanych. Tam, gdzie się pojawia, znajdujemy zwłoki. Wera podeszła do policjanta i przytrzymała go za ramiona. Słuchaj, nie wiem, czy to ma sens, ale daj powiedzieć. Dopiero kiedy ta wariatka zaczęła gadać o włosach córki, olśniło mnie. Mówiła szybko, tak by nie miał okazji się wbić i jej przerwać. To Lindzie najbardziej zależało na zwerbowaniu go do sprawy. Wysłała synalka, żeby zajechał mu drogę i wkręcili go w śledztwo. Mnie przy okazji też zmanipulowali. Dotąd myślałam, że sprawa zaczyna się od Englota, od zabójstwa jego żony.
2: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: O ile w pierwszych latach małżeństwa rodzice stosunkowo mało czasu spędzali w domu, wyjeżdżając często za granicę, skutkiem czego zostawaliśmy pod opieką babki w Bodzechowie lub Małoszycach, o tyle po rozpoczęciu nauki przeze mnie i Janusza, matka z wielkim poświęceniem i zamiłowaniem objęła nad nią kierunek. Jej chyba zawdzięczamy wszyscy, a szczególnie Witold, pasję do książek. Matka każdego prawie wieczoru czytała nam z początku powieści pani de Sigir czy Verna po francusku, później poważne książki historyczne czy z dziedziny sztuki. Te wieczory spędzone w różowym buduarze małoszyckim, jakże żywo po tylu latach, zachowałem w pamięci. Antonina była typowym przykładem ówczesnej matki. Wyniosłej, wydającej polecenia służbie, dbającej o najważniejsze sprawy, edukację, kulturę, duchowość swoich dzieci. Nie interesowała ją przyziemność, igraszki, dowcipy. Na jedynym zachowanym rodzinnym zdjęciu, wykonanym jeszcze przed narodzinami Witolda, Antonina w białej koronkowej sukni siedzi bokiem do aparatu. Znowu widoczny jest tylko jej lewy profil. Na kolanach ma małą Irenę. Jan spogląda w dal. Tylko dzieci patrzą w obiektyw. Między rodzicami nie widać żadnej więzi, żadnej czułości. Starszy syn, Janusz, trzyma ojca za rękę i próbuje przytulić do niego głowę. Młodszy, Jerzy, zostaje z boku, za plecami matki. Wychodzi z kadru, znika. Kompozycja zdjęcia jest zadziwiająca, sztuczna. A wszystko przez nienaturalną pozycję Antoniny. Zachowały się dwie wersje tego ujęcia. Na drugim mała Rena już nie siedzi spokojnie na kolanach matki, ale zaczyna się wiercić, wstaje. Antonina przyciska ją do siebie, zachowując cały czas ten sam smutny wyraz twarzy. Wizyta w atelier fotograficznym Józefa Grodzickiego w Radomiu jest dla wszystkich stresująca. Te sztywne pozy w dziwnej scenerii, konieczność stania bez ruchu, może nawet groźny fotograf. Efekt jest niezadowalający. Widzimy poważnego ojca, wystraszone dzieci i zamyśloną matkę. Antonina ma dziwną fryzurę, włosy zmierzwione na czubku głowy, jakby krótkie, zaczesane na lewą stronę, z tyłu dłuższe, spięte w mały kok. Oto rodzina Gombrowiczów w 1902 roku. Irena ma 3 lata. Marietta Borewiczowa, kuzynka Gombrowiczów, mówiła o Antoninie, że jest oschła, surowa. Czy tak ją wychowano? Czy był to skutek nieustannego niepokoju i uzasadnionej zazdrości o męża, wielkiego kobieciarza? Próbowała walczyć o pozycję, szacunek, uznanie, organizując w domu wystawne fajfy, które

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku otwarty skarbiec w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Owce koszące trawę w Katowicach i poznański etnoport i dużo, dużo kina. Zajrzymy też do nowej książki Wita Szostaka.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku otwarty skarbiec w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Owce koszące trawę w Katowicach i poznański etnoport i dużo, dużo kina. Zajrzymy też do nowej książki Wita Szostaka.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.

153 dzień roku, drugi dzień czerwca. Wczoraj mieliśmy Dzień Dziecka, wielu pewnie świętowało, ale dzisiaj też możemy sobie zrobić taki dzień. Taki Dzień Dziecka mogą sobie zrobić osoby, które pracują w biznesie. Jeżeli do pracy na co dzień zmierzacie w krawacie, to możecie dzisiaj świętować bez krawata. Dzisiaj dzień w kalendarzu świąt nietypowych. Poranek w RMF Classic, mam wrażenie, w ogóle taki bezkrawatowy jest, raczej w luźnej atmosferze. Do 10 tak będzie. Będę w Katowicach, będziemy w Łodzi, w Poznaniu, w Krakowie. To pewne. Pewne także, że od rana z nami najpiękniejsza muzyka filmowa. Taki klasyk. Baczka, CD Sandanski. Dzień dobry.

0: Muzyka z Titanica. James Horner. 3 minuty brakuje do godziny 7. Mówimy wam dzień dobry,
1: Dzień dobry.
0: Bo właśnie, bo Agnieszka Pietrzak jest z nami. Pierwsze fakty przed nami, a w nich...
1: A w nich na pewno potężny rosyjski atak rakietowy i dronowy na różne miasta Ukrainy, w tym Kijów. Polska w nocy podarwała myśliwce dyżurne. W porannych faktach RMF Classic oczywiście, proszę państwa, nie może zabraknąć. Panie, panowie.
2: Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'applaudir Maja Chwalińska, qualifiée pour les quarts de finale de Roland Garros.
1: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. To się stało. Będziemy oczywiście Maji cały czas kibicować, polecając fakty RMF Classic o 7 i nie tylko. Zapraszam.
0: Ja się bardzo cieszę, bo okazuje się, że nie tylko Dawid Podsiadło jest z Dąbrowy Górniczej, nie tylko Łukasz Wojtusik, ale przede wszystkim Maja Chwalińska.
1: Tak jest.
0: Fakty o 7.
3: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Drugi czerwca, wtorek, jest 7. Są fakty. Pierwsze o poranku w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Rosja tej nocy znów mocno uderzyła w Ukrainę. Użyto dronów i rakiet, które spadły m.in. na Kijów. Agencja Reutera informowała o kolejnych eksplozjach o poranku. W związku z nocnym atakiem Polska poderwała myśliwce dyżurne, które przed 4 wróciły do baz. Władze Ukrainy informują, że w nocnych atakach zginęło 9 osób, a ponad 90 jest rannych. Na celowniku Rosjan znalazły się, tak jak wspomniałam, m.in. Kijów. 3 fazy ataku. Pierwsza około 1:30, później o 2:15 i 4:00 nad ranem. W wyniku dwukrotnego ataku w dzielnicy Podolskiej zawaliły się elementy konstrukcyjne 9-piętrowego budynku, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie, informował mer Kijowa Witalij Kliczko. O poranku 4 od północy rosyjski atak na stolicę Ukrainy. Armia Putina atakowała nie tylko Kijów, także Dniepr i Charków. 120 miliardów złotych rozdysponowane w 3 dni. Tak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Niemal połowa tej kwoty przypadnie hucie Stalowa Wola, która ma dostarczyć setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze. W popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorz Sroczyński pytał o to Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocnik rządu do spraw SAFE.
8: Proszę dać nam działać, jeżeli chodzi o przepisy, bo o to pan pyta.
9: Dobra.
8: Każdym etapie możemy zmieniać plany inwestycyjne do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas od 7 miesięcy.
9: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
1: Cała rozmowa jest na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To efekt odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
9: To jest w pierwszej kolejności głęboka reorganizacja małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. W referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego, który jednocześnie pełnił funkcję szefa koalicji w Małopolsce. W ten sposób traci on nie tylko stanowisko prezydenta miasta, ale także decyzją Donalda Tuska pozycję lidera regionalnych struktur partii. Miszalskiego nie ma już w zarządzie krajowym ugrupowania, a w jego miejsce wprowadzono zarząd komisaryczny. Funkcję komisarza będzie pełnić Dorota Niedziela, która ma odbudować struktury i przygotować je do wyboru nowego przewodniczącego. A kolejna praktyczna konsekwencja jest taka, że dotychczasowe kierownictwo regionu przestaje istnieć, a kompetencje przejmuje centrala partii w Warszawie.
3: RMF Classic. Cieszą nas takie fakty.
1: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Awansowała po wygranej w 1/8 wielkoszlemowego turnieju z francuską Diane Parry 6-3, 6-2. No i jest w ćwierćfinale, choć sama przyznawała.
10: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
1: Maja o półfinał French Open zagra jutro z Anną Kalińską. Będziemy oczywiście, Łukaszu, trzymać kciuki.
0: Ja już trzymam.
1: Za filigranową.
0: Ale z Dąbrowy.
1: Tak jest. Polecamy fakty RMF Classic i naszą stację. Fakty wracają o 7.30 w skrócie, a już teraz Łukasz opowie, co tam w pogodzie. No, słuchamy.
0: Taka gratka nie zdarza się co dzień, żeby można było jednego dnia i słońce, i deszcz spotkać. To sprawdźmy na przykład gdzie. Przyjemnie mimo wszystko rozpoczyna się nowy dzień. 10 stopni w Zakopanem, 12-13 w Krakowie, Katowicach, Warszawie, 13 we Wrocławiu. Co ciekawe, w Suwałkach też 13-14 w Białymstoku. Teraz trochę burzowych chmur na krańcach wschodnich i tam może padać, poza tym pogodnie. Dziś do 24-25 stopni maksymalnie. No i uwaga, może trochę popadać po południu, na przykład w Warszawie też. 4 minuty po godzinie 7 na Śniadanie Mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle do 10 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
3: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Marianna, Marzanna i Eugeniusz dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego dobrego dla was, urodziny. O, proszę. Mam taki zestaw aktorów i aktorek serialowych. Liam Cunningham, Sir Davos z Gry o Tron, Zachary Quinto, czyli Spock ze Star Treka, Morena Baccarin, gwiazda serialu Homeland. To te postaci, ci aktorzy, aktorki mają dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. Muzycznie jeszcze dorzucę, urodziny obchodzi Katarzyna Stankiewicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich głosów na scenie. Artystka związana z grupą Various Manx. Dobrego dla urodzinowych, dobrego dla wszystkich, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania, a w poranku dzisiaj dużo nietuzinkowych miejsc i sporo tematów. Owce pracują jak kosiarki do trawy w Katowicach. W Poznaniu czerwiec będzie etnokulturalny, a w Łodzi skarbiec można prawdziwy zobaczyć. I o tym dzisiaj więcej do 10.
3: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Skoro temat Gry o Tron się pojawił, to niech pojawi się także muzyka.

0: Krakowski Spleen, Kora, grupa Manam, 12 po 7. W krakowskim klimacie pozostaniemy teraz w datowniku. Teatr na Wskórz Krakowski i Mistrz Matejko.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 2 czerwca 1891 roku położony został kamień węgielny pod budowę Teatru Miejskiego w Krakowie. I nie było temu teatrowi po drodze z obrazami mistrza Matejki. A chodzi o ten teatr, który niespełna 20 lat później, już w XX wieku, otrzyma imię Juliusza Słowackiego i służy nam do dzisiaj. Sprawa wzbudzała kontrowersje i spory. Wszystko zaczęło się w latach 70. XIX wieku. Postulat budowy Teatru Miejskiego głosić zaczął znany już wówczas fotograf i miejski radny Walery Rzewuski. I to on wskazał jako miejsce budowy okolice Szpitala Świętego Ducha w Krakowie. Wszyscy to poparli i budowa ruszyła. Nie, oczywiście, że nie. Tak jest w bajkowym świecie. W tym realnym świecie nic nie jest ani proste, ani oczywiste, bo wskazana działka nie była pustym polem poza miastem, tylko częścią najstarszego Krakowa, tego pamiętającego czasy średniowiecza. Z budynkami szpitalnymi połączony był Kościół Świętego Ducha. Skromniutki, ale istniejący w postaci murowanej co najmniej od XIV wieku. W początkach wieku XIX zespół budynków po rozwiązanym zakonie duchaków przejęło miasto na własność. Ich stan nie był najlepszy, delikatnie mówiąc. Szpital funkcjonujący w części zabudowań przeniesiono, a w 1886 roku Rada Miejska Krakowa podjęła decyzję o wyburzeniu, aby zrobić miejsce pod, no właśnie, pod budowę Teatru Miejskiego. I podniosły się głosy oburzenia w obronie zabytkowej substancji. Chodziło o to, aby kościół i inne budynki ratować, a nie wyburzać. Najbardziej znaną osobistością wśród protestujących był nie kto inny jak sam mistrz Jan Matejko, który był już honorowym obywatelem miasta Krakowa. Ale cóż, jego protesty również nie pomogły. Wyburzono najpierw budynki klasztorne, a potem Kościół Świętego Ducha i zabudowania szpitalne. Pozostał po nich tylko tak zwany dom pod krzyżem, który do dzisiaj można oglądać. Jan Matejko w akcie protestu zrzekł się wówczas honorowego obywatelstwa stołecznego królewskiego miasta Krakowa. Oddał dyplom i zapowiedział, że nigdy już w tym mieście obrazów swoich wystawiać nie będzie. I cóż, Teatr Słowackiego wybudowano, a obrazy mistrza Matejki potomni i tak wystawiają. I robią to, mimo że teatrowi z tymi obrazami zupełnie nie było po drodze.

0: Wesele Figara od pana Mozarta. Weselić na pewno nie będą się kierowcy, bo remontów nie ubywa, a przybywa. Na przykład dróg remontowanych w Krakowie, do nich dołączyła kolejna przebudowa.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Pod lupę bierzemy Kraków. Tu lista remontowanych i przebudowywanych ulic jest spora. Dołącza do nich właśnie Dąbska. Zamknięty jest tu odcinek od skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Kosynierów i Dąbskiej do przejazdu kolejowego. Prace potrwają pół roku, pochłoną 2 miliony złotych.
2: Rozpoczynamy właśnie tą inwestycję. Odcinek, który jest objęty tą przebudową, to jest od przejazdu kolejowego, powiedzmy, że do wjazdu do dawnego centrum handlowego, które znajdowało się w tamtym rejonie, aż do skrzyżowania z ulicą Kosynierów i Zwycięstwa. W związku z tym zamknięty zostanie właśnie odcinek od skrzyżowania ze Zwycięzców, Kosynierów i Dąbskiej właśnie do tego przejazdu kolejowego.
3: Nie przejedziemy
2: tam w ogóle.
0: Prace, przypomnę, potrwają pół roku, a opowiadał nam o nich Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.

0: Każdy poranek to wielka przygoda jest. Muzycznie także Indiana Jones, Królestwo Kryształowej Czaszki, muzyka Johna Williamsa towarzyszy nam w poranku RMF Classic, czyli wszystko się zgadza najpiękniejsza. Muzyka filmowa cały czas z nami. A za chwilę kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak. Będziemy w Ukrainie, będziemy w Płocku i będziemy na kortach tenisowych.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Jest 7:30, pora na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas dziś Agnieszka Pietrzak.
1: Co najmniej 9 osób zginęło, a około 100 zostało rannych w nocnych atakach Rosjan na Kijów, Dniepr i Charków. W ukraińskiej stolicy pożar wybuchł w co najmniej 2 budynkach mieszkalnych, a nad miastem unosi się duża chmura dymu. Władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w schronach. Polskie dowództwo poinformowało w nocy o poderwaniu myśliwców dyżurnych. Przed 4:00 wróciły do baz. Aktualizowane cały czas informacje mamy na naszej stronie rmf24.pl. To była pracowita noc dla strażaków w Płocku. Wieczorem zapaliła się hala przy ulicy Rembielińskiego. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, zawalił się cały dach konstrukcji, a także część ścian budynku. Strażacy podkreślają, że choć pożar został opanowany, walka z ogniem wciąż jest bardzo trudna.
2: Tam, gdzie jest ta drukarnia, te bele takie bardzo zbite, ciężko się gasi. Później, żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko.
1: Mówił nam kapitan Wojciech Pietrzak z Polskiej Straży. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet do wieczora. Rosjanka Anna Kalińska będzie rywalką Maji Chwalińskiej w jutrzejszym ćwierćfinale French Open. Polka awansowała do 1/4 finału, pokonując wczoraj francuską tenisistkę Diane Paris 6-3, 6-2.
3: Nie wiem, co się działo, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
1: Tak mówiła w Eurosporcie tuż po zejściu z kortu Maja Chwalińska. Polska tenisistka z Dąbrowy Górniczej przez Roland Garros jedzie jak walec. W następnych faktach nasz paryski korespondent przytoczy więcej komentarzy. Już teraz zapraszam na 8:00.
0: To ja sobie życzę, życzmy sobie, by ta jazda trwała jak najdłużej. Niech jedzie, a co nam tam?
1: Jazda Iga, jazda Maja teraz, tak?
0: Tak jest. O 8:00 wracamy z faktami, teraz zerkamy do pogody. Zagrzmi dziś rano i przed południem na wschodzie, a poza tym ma być dość pogodnie. Po południu przelotnie padać może w centrum, na Mazowszu, na Mazurach też i na południowym wschodzie naszego kraju. Poza tym pogodnie i ciepło. Teraz od 10 do 14, 15 stopni, dziś 25, miejscami nawet 26 stopni. Najcieplej ma być w Warszawie i Łodzi. Siódma 7:32, czas na dobrą muzykę. Cały czas jest dobry czas na to. U nas na pewno. Nick Cave, Ze snów o pociągach, taka historia.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
1: I kącik małych, ale mam nadzieję ciekawych, znaczących informacji. Zaczynamy go od dużego nazwiska. Salman Rushdie, jeden z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, będzie jedną z głównych gwiazd tegorocznych Igrzysk Wolności w Łodzi. To jest jeden z najważniejszych festiwali idei w tej części Europy, a tegoroczne hasło tego wydarzenia brzmi Tech for Humanity. Czyli będzie opowieść o tym, że technologia może służyć tu człowiekowi i pewnie dyskusja z tym, jak mu ma dobrze służyć. Literatura dobrze nam służy. Salman Rushdie jest tego świetnym przykładem. To literatura, do której warto zaglądać, warto po nią sięgać. A my z literatury przenosimy się do jaskini. Na greckiej wyspie Castello Rizzo naukowcy odkryli nowy gatunek świerszcza jaskiniowego i nazwali go, tu ciekawostka się kryje, na cześć Balroga, demona ognia z Władcy Pierścieni Tolkiena. No, czyli fantasy spotkało nam się właśnie z biologią, a nauka z wyobraźnią tych, którzy odpowiadają za nazwy nietuzinkowe. Balroga pozdrawiamy. No i jeszcze jedna drobnostka, tym razem z Rzymu. Okazuje się, że mieszkańcy Wiecznego Miasta mogą być narażeni na ponad 100 dni tak zwanego stresu termicznego. Naukowcy ostrzegają, że lato we Włoszech może być w tym roku wyjątkowo gorące. No i tak oto od wielkiej literatury przez tolkienowskie inspiracje w świecie nauki po bardzo realne zmiany związane ze zmianami klimatycznymi. Taką drogę przebyliśmy. Jeżeli wybieracie się do Włoch, pamiętajcie, to może być także dla was stres termiczny, no i gorąca wycieczka.
0: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.

0: Big Little Lies i Michael Kiwanuka. Za 11 minut ósma będzie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Tymczasem o ważnych życiowych decyzjach opowie Krzysztof Berenda.
2: Dzień dobry i chciałem od razu zdementować, u nas żadnych kłamstw nie ma, sama prawda, więc żadne lajsy, tylko okay. Truth. I rzeczywiście, to będzie prawda o decyzjach, o wyborach, o trudnych wyborach, tak na dobrą sprawę, no bo taki trudny wybór będzie dzisiaj miała przed sobą Rada Polityki Pieniężnej. Członkowie tej rady od wczoraj już myślą, dzisiaj mają ogłosić swoją decyzję, co dalej ze stopami procentowymi. Tego werdyktu spodziewajmy się po południu. Niedawno jeszcze Rada Polityki Pieniężnej stopy procentowe obniżała, ostatnio utrzymywała na niezmienionym poziomie i teraz myśli, co dalej. Były głosy, żeby zacząć znowu te stopy podnosić, ale inflacja szczęśliwie pozostaje w ryzach, co wielu ekonomistów zaskoczyło. Teraz najbardziej więc prawdopodobne jest utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie, ale jak mówiłem, to usłyszymy po południu.
0: No zwłaszcza, że wyższe stopy zaszkodziłyby gospodarce, a ta jest, jak to ładnie powiedzieć, w stanie umiarkowanym.
2: Myślę, że jest w stanie takim zadowalającym. Nie wiem, jak sobie radziłeś w szkole oczywiście, czy w liceum, ale są takie momenty, kiedy trójka z plusem to jest spełnienie marzeń. Nie czarujmy się, są takie przedmioty.
0: Bardzo dobrze to siadaj,
2: trójka, oczywiście,
0: tak?
2: Trzeba być ambitnym, trzeba być piątka, ale trzy plus to też nie jest źle.
0: No i Jasiu, właśnie nasza... Jasiu, siadaj bardzo dobrze, czyli trójka, tak?
2: Ale z plusem, więc jakby szansa na piątkę jest. Rzeczywiście, Główny Urząd Statystyczny publikował wczoraj dane o wzroście gospodarczym, czyli wzroście PKB w pierwszym kwartale tego roku. No i okazało się, że przez te pierwsze trzy miesiące tego roku w porównaniu z zeszłym rokiem nasza gospodarka właśnie o 3,5% urosła, czyli no jest właśnie ta trójka z plusem. To jest bardzo przyzwoity wynik, nie ma co się oszukiwać, jak z trudnych przedmiotów czasami. No ale oczywiście ta trójka z plusem to jest wynik gorszy od tego, co mieliśmy kwartał wcześniej. No i to jest gorsze od tego, czego byśmy sobie życzyli tak na dobrą sprawę. No bo zawsze jakaś czwórka albo piątka byłaby mile i widziana. No ale tak, widzimy, że ta gospodarka w umiarkowanym stanie, jak to powiedzieliśmy, i to jest także argumentem za utrzymaniem stóp na obecnym poziomie, bo podwyżka mogłaby ten wynik pogorszyć.
0: Tym bardziej, że wyższe stopy przełożyłyby się, jeśli dobrze rozumiem, na droższe kredyty mieszkaniowe.
2: No tak to działa. Wyższe stopy to są wyższe kredyty mieszkaniowe, a już teraz mamy taką nieprzyjemną sytuację, w której kredyty hipoteczne u nas są bardzo, bardzo drogie. A mówię bardzo drogie, ponieważ tak mówiąc już bardzo precyzyjnie, także opierając się na danych z Europejskiego Banku Centralnego, kredyty mieszkaniowe w Polsce są drugimi najdroższymi w całej Unii Europejskiej.
3: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88% i wyższe było tylko na Węgrzech, gdzie wyniosło 7,91%. Dla porównania na przykład w Czechach 4,57%, w Danii 3,89%, a w Szwecji 2,74%.
2: Tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu. Niskie jeszcze jest w Bułgarii, więc jak ktoś myśli o wzięciu gdzieś kredytu na dalekie mieszkanie, może inwestycyjne, to Bułgaria piękny kraj, jeszcze tanie, albo Szwecja, piękny kraj, choć już raczej drogi.
0: W oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję, która dotyczy stóp procentowych, polski złoty trzyma się stabilnie, prawda?
2: Tak, i to jest dobrą wiadomością. Euro bez większych zmian kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank 4,63, a brytyjski funt 4,89.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia jak zwykle damy wam o 18, a z nami był jak zwykle Krzysztof Berenda. Dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Dwóch minut brakuje do ósmej, za nami spotkanie ze strażnikami marzeń, muzyka Aleksandru Despla, przed nami spotkanie z Agnieszką Pietrzak, która szykuje dla nas fakty. Agnieszko, co w faktach?
1: W faktach przedstawimy z Ukrainy bilans po ostatnich potężnych atakach Rosji, z Płocka doniesienia o stratach po pożarze, a z Paryża słyszeliśmy pytania o to, do kiedy Maja Chwalińska ma zarezerwowany pokój w hotelu.
2: Jezu, tak palnęłam.
1: Z Paryża teraz będą komentarze po awansie Polki do ćwierćfinału French Open. Zapraszam.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Tomka. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
3: Ósma. Czas faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
4: 73 pociski rakietowe i 656 dronów użytych przez Rosję ostatniej nocy w atakach na Ukrainę. Ucierpiały Dniepr, Kijów i Charków. W pierwszym z wymienionych miast zginęło 6 osób. Prawie 40 zostało rannych, gdy rosyjskie rakiety uderzyły w cywilne budynki mieszkalne. W Kijowie tej nocy co najmniej 4 ofiary śmiertelne i ponad 50 rannych. W dzielnicy Podolskiej zawaliły się 10-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Ratownicy walczą z czasem, bo pod gruzami mogą wciąż być uwięzieni ludzie. Przedsiębiorcy wstępnie liczą już straty po pożarze hali przy ulicy Rębielińskiego w Płocku. Jak informowaliśmy, ogień pojawił się wieczorem i błyskawicznie objął dach, a później ściany budynku. Hala, która stanęła w ogniu, była dużym centrum handlowym połączonym z magazynami. Były tam m.in. piekarnia, sala zabaw, duża hurtownia odzieży i drukarnia. Żadnego z tych punktów niestety nie udało się ocalić. Pan Andrzej, z którym rozmawiał reporter RMF FM, próbował ratować swoje samochody zaparkowane przed płonącą halą.
5: Czwartego samochodu w ogóle nie zdążyłem zabrać. Stoi do tej pory, ale zdążyli go odstawić na bok, znaczy przepchnąć tak naprawdę. Resztę nie wiadomo, kilka samochodów tam jest opalonych.
4: Nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie wybuchł ogień. Gaszenie pożaru może potrwać do wieczora. Od jutra przypominamy, kto ma mniej niż 16 lat, będzie musiał zakładać kask, zanim wsiądzie na rower, hulajnogę czy deskorolkę. Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym i kodeksu wykroczeń ma z założenia zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Liczba wypadków z udziałem dzieci na hulajnogach elektrycznych i rowerach rosła niestety od kilku miesięcy. O rowerowym bezpieczeństwie przypomina szosowy i torowy mistrz świata amatorów Lech Piasecki.
6: Bezpieczeństwo obowiązuje cały rok bez względu na porę roku. Na pewno, żeby być dobrze widocznym, żeby mieć kask, żeby mieć oświetlenie, żeby rower był sprawny, sprawdzić stan techniczny, oczywiście hamulce, opony, napęd. To wszystko jest bardzo istotne do tego, żeby nam się wygodnie, bezpiecznie jeździło, no i żeby zawsze dotrzeć do celu. Oczywiście ograniczone zaufanie. Widzimy co jakiś czas jakieś zdarzenia gdzieś na ścieżkach rowerowych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów.
4: Zauważa Lech Piasecki, to także, przypomnę, torowy mistrz świata zawodowców, zwycięzca wyścigu pokoju, 5 etapów w Giro d'Italia i lider Tour de France.
7: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
4: Maja Chwalińska już jutro zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. To będzie pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską. Wczoraj w dwóch setach pokonała Francuzkę Diane Parry. Chwalińska to zdaniem wielu komentatorów największa sensacja tegorocznego turnieju French Open, donosi nasz korespondent w Paryżu Marek Gładysz.
8: Nietypowa taktyka zawodniczki z Domorowej Górniczej, polegająca na częstych zmianach rytmu gry, może zdaniem wielu paryskich komentatorów zdestabilizować jutro Rosjankę, tak jak stało się to już z francuską Diane Parry, z którą Maja Chwalińska wygrała wczoraj w dwóch setach 6-3, 6-2. Tutejsze media podkreślają z humorem, że Polka nie musi się obawiać kosztów dłuższego pobytu w Paryżu, bo Chwalińska żartowała wcześniej, że nie wie, czy będzie miała pieniądze na hotel. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej dostanie już za sam awans do ćwierćfinału French Open równowartość ponad 2 milionów złotych.
4: Sprawa hotelu się wyjaśniła. Jedno jest pewne, Maja Chwalińska robi furorę w Paryżu. W RMF Classic już za chwilę Łukasz Wojtusik z prognozą pogody, a ode mnie fakty wracają w skrócie o 8.30. Już teraz zapraszam.
3: No u nas też robi furorę w RMF Classic Maja. I bardzo dobrze. Tego się trzymajmy. To zerknijmy do pogody teraz. Porannie deszcz może was złapać także na korcie, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. A poza tym dość pogodnie. Piękne, bezchmurne niebo ponoć jeszcze nad Łodzią, nad Warszawą też nie najgorzej, nad Kielcami również. Duże przejaśnienia na Śląsku, w Małopolsce trochę mgły rano, na przykład w Krakowie mieliśmy. Teraz już trochę lepiej, od 12 do 16 stopni mamy. Spodziewamy się dzisiaj 26 stopni maksymalnie. 5 po 8. Od lat wiadomo, że w Pacanowie kozy kują, a od niedawna w Katowicach owce koszą trawę. Serio. O tym ciekawym miejsko-zjawisku więcej za kwadrans. Wcześniej do gazet zajrzę i będą między innymi gry randkowe, a przed 9 jeszcze o nowej książce opowie nam świetny polski pisarz Wit Szostak. Po 9 z kolei wycieczka do Muzeum Kinematografii, gdzie pojawił się skarbiec.
7: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
3: A w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut muzycznie z nami Skyfall, Królewna Śnieżka, Haczaturian i już teraz Most na rzece Kwai.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Coraz więcej osób chce być lekarzami w naszym kraju i to nie jest problem, prawda? Kłopot w czym innym, że młodzi wybierają teoretycznie najbardziej intratne specjalizacje, a nie takie, na które jest aktualnie zapotrzebowanie w systemie. Resort zdrowia podaje, że najgorszą prognozę zastępowalności mają takie działki jak choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna. Młodzi po prostu idą w biznes modelowy, czyli wybierają takie specjalizacje medyczne, po których mogą szybko założyć jednoosobową działalność gospodarczą i mogą rozpocząć przyjmowanie pacjentów w prywatnym gabinecie. Więcej o tym przeczytacie w Wyborczej gazecie dzisiejszej. Bardzo ciekawy tekst. Tak jeszcze w kwestiach związanych ze zdrowiem. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej czytam, że mamy nowe przepisy, które dały ZUS-owi, czyli Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, więcej narzędzi do kontrolowania zwolnień lekarskich. Ale, jak pisze dziennik, to nie oznacza, że kontrolerzy mogą tak sobie bez ograniczeń pytać nas o diagnozę, o przebieg leczenia czy przyjmowane leki, bo kontrola to nie przesłuchanie, pisze na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. To jeszcze do tygodnika Newsweek zaglądam. Tam przeczytacie m.in. o tym, jak rozgrywamy ze sobą gry nietuzinkowe, bo randkowe. Jeden z bohaterów tekstu, którego autorką jest Karolina Rogaska, mówi wprost: często czuję się, jakbym był towarem na półce w sklepie. W tekście mamy historię kilku osób, które szukają na różne sposoby, randkując, szukają tej drugiej połowy, tego kogoś bliskiego. Z tego tekstu ważne zdanie. Problemem jest to, że chcemy bliskości, ale boimy się zależności. Chcemy niezależności, a jednocześnie oczekujemy od relacji poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Do tego dochodzi złudna wizja kreowana przez social media, że związek zawsze powinien wyglądać tak jak na samym początku znajomości. Czyli ma być bez burz, bez różnicy zdań, ma być słodko, pięknie, radośnie. Obrazy randkujących, szukających, samotnych znajdziecie w tygodniku Newsweek w tekście Karoliny Rogaskiej.

0: Obiecana królewna Śnieżka, muzyka Alan Menken. To za nami.
1: Co słychać w Katowicach?
0: I to będzie taka wiadomość, że państwo pomyślicie sobie, że prowadzący żartuje, że to jakieś mecyje, a to katowicki zarząd, zakład zieleni miejskiej już po raz kolejny zainwestował w ekologiczne kosiarki i wynajął owce kameruńskie, które koszą trawę w wybranych punktach miasta. Owce mają swoją misję, realizują już od kilkunastu dobrych dni. Ostatnio ponoć były przy ulicy Bojanowskiego, a pracę ich śledzi nasz reporter Amadeusz Biurkowski. Dzień dobry.
2: Owce kameruńskie pojawiły się w Katowicach już kilka tygodni temu. Ze mną jest Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To jest praca i to są owce, które pracują ekologicznie, tak?
3: Tak, to są takie nasze ekologiczne kosiarki, które stanowią uzupełnienie tradycyjnego koszenia. Wybieramy dla nich specjalnie takie miejsca, troszeczkę odosobnione od zabudowy mieszkaniowej, ale do których jednak można łatwo dojść i mieszkańcy, którzy są tutaj w okolicy, już dobrze wiedzą, że mogą podczas takiego swojego spaceru spotkać taką niecodzienną atrakcję w Katowicach.
2: No zdecydowanie niecodzienna atrakcja, która będzie w Katowicach pracowała aż do końca września.
0: No, o czym informował nas Amadeusz Biurkowski, więc jeżeli będziecie ze znajomymi w Katowicach na przykład na długi weekend i zobaczycie owce, to możecie powiedzieć spokojnie, spokojnie, to nasze owce, są nasze owce koszące, nasz oręż.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
0: One powinny po prostu podbijać zieleń. Wszystkie mogłyby mieć na imię Aleksander. Wangelis i Aleksander. 8:23.

0: Odrobina patosu w poranku nie zaszkodzi. Muzycznie również Wangelis i Aleksander i 8.26. Zbliżamy się tymczasem do kolejnych faktów i tam będzie poważnie. Grupa państw Unii Europejskiej przedstawiła propozycję 21 już pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji. Szczegóły tego pakietu Agnieszka Pietrzak poznaje i wyjawi nam już za chwilę.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy, autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.

0: 8.30. Agnieszka Pietrzak ma dla nas kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: Grupa 7 państw Unii Europejskiej w kolejności alfabetycznej Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska i Szwecja przedstawiły propozycję 21 pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji. Zakładają one m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tzw. flotę cieni. Takie informacje napłynęły z Brukseli. Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, co ma na celu zapewnienie sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa, ujawnia brytyjski Financial Times. Według dziennika przedstawiciele władz amerykańskich wyrazili gotowość rozważenia tego, by rozmieścić bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej również poza 6 krajami, w których obecnie one stacjonują. 2 z cytowanych źródeł przekazały, że państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska i niektóre kraje bałtyckie, wyraziły zainteresowanie goszczeniem baz samolotów o podwójnym przeznaczeniu, które są w stanie przeprowadzać ataki nuklearne. Program wspólnego wykorzystania broni jądrowej NATO obejmuje obecnie Belgię, Niemcy, Włochy, Holandię, Turcję i Wielką Brytanię. Wyjątkowe muzeum powstanie. Muzeum filmu sprzed ponad 40 lat i tu zbuduje napięcie.

0: No i już wiemy, że powstanie Muzeum Filmu z Nachor. O nim usłyszycie w następnych faktach RMF Classic punktualnie o 9:00. Już teraz zapraszam.
1: A my zerkamy tymczasem do pogody. Dużo słońca o poranku w takich miejscach jak Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa, nad Krakowem trochę chmur jeszcze. Przejaśnienia też na Dolnym Śląsku, trochę chmur nad morzem, tam 13 stopni, w rejonie Lublina i Białegostoku przed południem może trochę pokropić deszcz. Po południu przelotnie padać może w centrum i na południowym wschodzie. Dziś do 26 stopni maksymalnie. Cian-cian nam się należy. 8:33, ja bardzo lubię. Compay, segundo, señoras y señores. Buena vista social club. Para vosotros.

0: Jay Ferguson i temat serialowego biura. 20 minut brakuje do 9, a my tematem literatury się mieliśmy zająć. Obiecałem nową książkę świetnego pisarza i tak też będzie. Jak opowiedzieć świat, który nam się rozpada na fragmenty wspomnień, głosów, obrazów? Czy literatura może być sposobem na odzyskiwanie tego, co już utracone? Takie się być wydaje. To jest pytania tak naprawdę, które stawia nowa książka Wita Szostaka zatytułowana Suche Strugi. To jeden z, przypomnę, najciekawszych współczesnych pisarzy, znany z dość rozpoznawalnego stylu zamiłowania do narracyjnych eksperymentów. Tym razem opowiada, mam wrażenie, po raz kolejny o pamięci, no i tym, czy bardziej zmyślamy, czy opisujemy swoje wspomnienia i dlaczego czasem coś wymazujemy, a coś upiększamy. Suche Strugi to jest też książka o śladach, które zostawiają w nas miejsce, ludzie, historia. Dlaczego pamięć dla autora jest tak ważna? O to pytała Wita Kasia Chnat.
1: W pana książce jest tak, że rzeczywistość trochę miesza się z pamięcią, opowieść z przemilczeniem, to co pozornie zwyczajne okazuje się, że odsłania coś głębszego. Dlaczego ta pamięć i opowiadanie o tym, co pamiętamy, jest tak ważne dla pana?
2: Ja zacząłem się zastanawiać nad tym od dłuższego czasu jako pisarz, myślę nad tym, jak opowiadamy siebie. I okazuje się, że robimy tam na bardzo rozmaite sposoby. Ja nawet nie mówię o takim czysto literackim już ujęciu, które jest, może być jakimś takim teoretycznym namysłem, ale kiedy opowiadamy o swoim życiu, nie wiem, w gronie znajomych, dalszych lub bliższych, prawda? Czasami opowiadamy sobie wprost, ale czasami używam takiego bardzo sprytnego zabiegu, kiedy mówimy, nasz znajomy coś tam zrobił. I opowiadam jakiejś swojej przygodzie, bo z jakichś powodów niezręcznie nam jest mówić, że ja to zrobiłem, prawda? Albo odwrotnie, przypisujemy sobie opowieść kogoś innego i mówimy, kiedy byłem w Grecji, to zrobiłem to i to, podczas gdy wiemy, że to jest zmyślenie, prawda? Ale jakoś się w tej opowieści naszego znajomego z Grecji odnajdujemy na tyle poważnie, albo chcemy być postrzegani jako ci, którzy tę przygodę przeżyli, że podmieniamy tutaj rolę, prawda? Albo się podszywamy pod kogoś, albo cedujemy tę naszą opowieść na jakąś zupełnie trzecią osobę i mówimy, że to nie my, tylko komuś się coś przydarzyło. Na wypadek, gdyby ta opowieść nie była dobrze przyjęta, to nie myśmy tak zrobili, nie myśmy byli bohaterami, tylko opowiadamy o jakimś tam przypadku. Czasami potrzebujemy takiego spojrzenia na siebie z zewnątrz, żeby zobaczyć prawdę o sobie. I tutaj wydaje mi się jest taka bardzo ciekawa gra w nasze opowiadanie siebie, próbę ukrycia czegoś, bo mamy, każdy z nas ma coś do ukrycia, ale też ujawnienia czegoś i być może jest tak, że nie do końca to, co opowiedziane zgodnie z faktami jest najbardziej prawdziwe, chociaż pod pewnym względem oczywiście tak, bo fakty są faktami, prawda? Ale właśnie takie przetworzenie literackie ujawnia nam jakąś

0: głębszą prawdę tej historii, pozwala nam zobaczyć siebie z zupełnie innej perspektywy.
1: Witt Szostak, zmyślne to pisanie, zmyślne historie, suche strugi. Zainteresowani? Ja tak, na pewno książkę przeczytam, a posłuchać o niej więcej możecie w podcaście Kasi Chnat, który znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Od słowa do słowa w podcastach.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: W dobrych miejscach z płytami nowy album Mackie, Paula McCartneya, taka nostalgiczna historia, powrót do czasów dzieciństwa, opowiedziany w piosenkach, pierwsze młodzieńcze przygody, także w tych piosenkach i emocje znajdziecie. No a z nami piosenka Beatlesów Hey Jude, była 11 minut, brakuje do godziny 9, dwa dni jeszcze, prawda? No i dla wielu z nas weekend. Długi weekend, będzie można powiedzieć hej, weekend. Wam oddaję teraz głos w RMF Classic. Gdzie uciekacie? Od miasta, gór, jezioro, rower, może leżak, może działka, może grill, książka, może to wszystko jakoś da się ułożyć naraz, a może jeszcze inaczej, może miasto i festiwal, koncert, dni miasta, a może szybki wypad za granicę, to się chyba nazywa City Break. W Śniadaniu Mistrzów inspirujmy się, bo tak robimy często wzajemnie, dlatego dajcie znać, jeżeli macie jakiś tuzinkowy albo nietuzinkowy pomysł na to, jak spędzić ten przedłużony weekend, to zbieram wasze propozycje pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl, a najbardziej ciekawymi, może bez podawania dokładnych miejsc, żeby nie było, że ktoś zgapia, się podziela oczywiście na antenie.
1: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.

0: Bergend we fragmencie. Aż westchnąłem. Pięknie. Agnieszka też westchnęła, ale tak. Już za chwilę przygotowujemy się do faktów, w których...
1: Cały czas śledzimy to, co dzieje się w kraju i poza jego granicami. I polityk PiSu, Patryk Jaki, ma być siłą doprowadzony do prokuratury. To informacja dosłownie sprzed chwili. A wybiegając w przyszłość, opowiemy o muzeum kultowego filmu Znachor.
2: Tak naprawdę każdy z nas w życiu ogląda go już kilkadziesiąt razy, prawdopodobnie.
1: Z całą pewnością będzie nowa atrakcja na Podlasiu. Zapraszam na fakty RMF Classic o 9:00.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: 9:00. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak ma je dla nas.
1: Patryk Jaki ma zostać zatrzymany i siłą doprowadzony do prokuratury. Wniosek o zgodę na taki krok wysłał właśnie do Parlamentu Europejskiego Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny chce uchylenia immunitetu wiceszefowi Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiednie dokumenty trafiły już do Brukseli. Śledczy ścigają Jakiego za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach Prawa i Sprawiedliwości miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Polska za wykluczeniem ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z systemu tymczasowej unijnej ochrony, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Sprawa będzie omawiana pojutrze, w czwartek, podczas spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Katarzyna Szymańska-Borgino wyjaśni, o co konkretnie chodzi.
15: Chodzi o tymczasową ochronę, którą Unia uruchomiła zaraz po wybuchu wojny. Pozwoliło to milionom Ukraińców na legalny pobyt i pracę w Unii z pominięciem biurokratycznych procedur azylowych. Ten system powinien być przedłużony do 2028 roku, ale z pewnymi zmianami. Polska popiera wykluczenie z tych przywilejów ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Tym bardziej, że pomysł akceptuje Kijów, który boryka się z brakami kadrowymi na froncie. Warszawa nie zgadza się natomiast na geograficzne ograniczenia, czyli wykluczenie z ochrony Ukraińców pochodzących z regionów uznanych za bezpieczne, takich jak na przykład obwód lwowski. Warszawa uważa, że cała Ukraina narażona jest na rosyjskie ataki rakietowe.
1: Rząd ma dziś przyjąć projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach na 24 dni przed końcem roku szkolnego. Nauczyciele są za, szczególnie ci z podstawówek.
13: My jako właśnie szkoła podstawowa bardzo szybko też zauważyliśmy szkodliwość telefonów, tak i na lekcjach, jak i na przerwach.
1: Rozszerzymy temat jeszcze we wtorkowych faktach RMF Classic.
16: Odsłaniamy fakty.
1: Władze województwa przekazały Muzeum Podlaskiemu pieniądze na modernizację i rozbudowę budynku administracyjnego w Bielsku Podlaskim, w którym znajdzie się Muzeum Filmu Znachor, tego sprzed ponad 40 lat. Zdjęcia były kręcone m.in. właśnie w Bielsku. O planach opowiadał Jacek Piorunek z Zarządu Województwa.
2: Inwestycja dotyczy przebudowy jednego z budynków drewnianych, który usytuowany jest w centrum Bielska Podlaskiego. Właśnie na tej ulicy m.in. rozgrywała się akcja filmu Znachor i ten budynek zostanie całkowicie zmodernizowany, według oczywiście schematu, w którym został oryginalnie postawiony. Chcemy ten budynek w przyszłości oczywiście przekazać mieszkańcom Bielska Podlaskiego i tam w ramach Muzeum Podlaskiego chcemy zbudować Muzeum Filmu Znachor. Wnętrze tego domu będzie między innymi zaaranżowane na wnętrze tych starych chałup, które były w filmie Znachor. Będzie obiekt przekazany w ręce prywatne. Tam zbudujemy również kawiarnię i w otoczeniu powiedzmy stalików kawiarnianych i ludzi, całej tej przestrzeni zaaranżowanej na film Znachor. Będzie można tam spędzić kilka chwil, wypić kawę, posłuchać fragmentów filmowych, które będą przedstawione.
17: Proszę Państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur.
18: Córeczko moja.
1: Jedna z ostatnich scen w filmie Znachor, komu zach się nie zakręciła wtedy wokół. Nie tylko zresztą przy tej scenie. Mimo, że oglądanej po raz enty, przyznaję się, należy do tych, którzy widzieli co najmniej kilkanaście razy film Znachor sprzed ponad 40 lat. Doskonała obsada, doskonałe aktorstwo.
19: I to widziałem trzy razy. Raz nowego i dwa razy starego.
1: No to policzyłem. Trzy razy zaliczone, dobrze.
19: Ale to było...
1: Nowego też widziałam tylko raz.
19: Może dostanę rozgrzeszenie, nie wiem.
1: Udzielam ci głosu, na pewno opowiadaj o pogodzie. Tymczasem ja zaproszę na następne fakty RMF Classic w skrócie o 9.30.
19: Ładny dzień przed nami, trochę chmur przybyło na Podkarpaciu i w centrum, tam może przelotnie padać, burzowo przed południem może się zrobić na Lubelszczyźnie, a poza tym w miarę pogodnie, dużo słońca, trochę chmur, słonecznie teraz zrobiło się na przykład w Krakowie, w Zakopanem 14 stopni, w znacznej części kraju stopni już 17, a szykuje nam się maksymalnie tych stopni dziś 26. 5 po 9. Królewski skarbiec otworzył przed odwiedzającymi się w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Co w nim znajdziecie? O tym za moment. Poznań z kolei ma już gotowy plan na kulturalne lato, na przykład taka instytucja jak Centrum Kultury Zamek. Wszystko ma zaplanowane. W czerwcu Etnoport, w wakacje między innymi dużo dobrego kina. No i dobrze, i o tym też powiemy. Kilka poleceń na najbliższe dni, tygodnie kulturalnych mam dla was w tej godzinie. I jeszcze pan profesor Ryszard Tadeusiewicz za chwilę też się pojawi z nowym odcinkiem felietonu. Przypominam, rozmawiamy o naukowych odkryciach, pan profesor odpowiada. W wielu miejscach świata naukowcy myśleli w tym samym czasie o tym samym. No ale jak to się potem ułożyło?
16: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
19: Nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że towarzyszy nam cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka do Gwiezdnych Wojen Załogi Rozbitków autorstwa Mika Giacchino to za nami, a w kinach cały czas możemy ze świata Gwiezdnych Wojen oglądać przygody Mandaloriana i Grogu. Film ponoć nie jest kasowym hitem, ale fani pewnie i tak się wybiorą. Przed nami teraz w śniadaniu naukowa podróż, jak nauki ścisłe opisać na antenie i opowiadać o logarytmach w radiu, bez tablicy. Takie rzeczy potrafi profesor Ryszard Tadeusiewicz.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Dużo bardzo niezależnych odkryć pojawiało się w matematyce. To jest trudny temat do opowiedzenia na antenie radia RMF Classic, no bo matematyczne wzory niestety tutaj przez radio się pokazać nie dają. Więc tego trudno to będzie dokładnie wytłumaczyć, ale jest jeden wynalazek, który jest wspólny, to znaczy wiemy na pewno, że dwóch niezależnych badaczy doszło do tego samego matematycznego wniosku, a o tym akurat jest powiedzieć w miarę łatwo. Mianowicie wynalazek logarytmów, czyli takich wskaźników, które pozwalały na przykład na bardzo łatwe przeprowadzenie trudnych działań matematycznych, na przykład mnożenia, które zamieniało się na dodawanie łatwiejsze do wykonania. Wynalazek tych logarytmów wiąże się z osobą Johna Napiera, Szkota, który w 1614 roku właśnie te logarytmy najpierw wymyślił, potem wprowadził, potem pokazał ich użyteczność. Natomiast mało kto wie, że niezależnie od tego w Szwajcarii inny, mało znany matematyk, Joast Burgi w 1618 roku też wymyślił logarytmy, też pokazał, że coś takiego istnieje, też to po prostu opublikował. Tyle tylko, że do historii przeszło nazwisko Johna Napiera jako twórcy logarytmów, natomiast Jones Burgi po prostu został zapomniany. We'll be right back.

0: Niedawny gość FMF-u, Jeff Russo i jego muzyka do serialu Ripley pobrzmiewa w Śniadaniu Mistrzów wtorkowo. 9:21 tymczasem nam się zrobiła.
1: Pluszowe Śniadanie Mistrzów.
0: Ludzie listy piszą, dawniej tak było, dziś piszą maile w sprawie pluszowej, bo zbieram wasze pluszowe opowieści o waszych zabawkach z dzieciństwa, pluszakach, które towarzyszą wam czasami do dziś. Szanowny panie Łukaszu, pisze do nas Michał, który właśnie skończył 17 lat i jak sam mówi, jest już starym koniem, ale ma jednak pluszową historię na swoim koncie. Zanim masz 7 operacji ortopedycznych, sporo czasu spędzonego w szpitalach, ale właśnie wtedy po jednej z nich dostał od kolegi pluszowego mopsa. Klopsa. Od tej pory Michał i Klops są nierozłączni, razem podróżują, głównie po szpitalach niestety. Choć jak podkreśla nasz słuchacz, Klops wygląda raczej jak mały zbój, niż jak słodki mopsik piesek. Powstał nawet filmik z ich przygód, w którym oczywiście główną rolę gra Klops. No to do Klopsa niech dołączy inne szczęście z logo RMF Classic na koszulce, czyli nasz pluszak. Klasikowy. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia dla ciebie, Michale. Mocno trzymamy kciuki za ciebie i za mopsa Klopsa. A na wasze opowieści pluszowe czekam. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Pluszowe Śniadanie Mistrzów.

0: 4 pory roku, lato, Vivaldi, 9.27, za chwilę kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak, a w nich w jednej z głównych ról główny inspektorat sanitarny i ostrzeżenie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: I zrobiła nam się 9:30, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Pacjent wzniecił pożar w izbie przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie. Ogień szybko został ugaszony przez pracowników, zanim przybyli strażacy. Nikomu nic się nie stało, nie było konieczności ewakuacji. Wstrzymane jednak zostały przyjęcia na ten oddział. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące niektórych szklanek dostępnych w sieci sklepów KIK. Podczas kontroli stwierdzono migrację z nich niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. Dystrybutor z ostrożności wycofał produkty ze sprzedaży. Trwają ustalenia dotyczące badań produktu przed wprowadzeniem go na rynek. Poinformowano o tym w komunikacie. Których konkretnie szklanek dotyczy to ostrzeżenie, można sprawdzić na naszej stronie rmf24.pl. Za 2 lata na Podlasiu przybędzie kolejna atrakcja turystyczna. Otwarte ma zostać Muzeum Filmu Znachor.
2: Film cieszy się cały czas ogromną popularnością. Tak naprawdę każdy z nas w życiu ogląda go już kilkadziesiąt razy prawdopodobnie. Cały czas możemy go oglądać i mamy taką informację od analityków turystycznych, że takie muzeum cieszyłoby się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy przybywają do województwa podlaskiego. Byłaby to jedna z destynacji turystycznych.
1: Zapowiada odpowiadający za kulturę Jacek Piorunek z Zarządu Województwa Podlaskiego. Zapowiem jeszcze Łukasza Wojtusika z prognozą pogody i następne fakty, które wracają na antenę RMF Classic punktualnie o 10:00.
0: Błękit nieba dostrzec można ponoć jeszcze w rejonie Łodzi. Przejaśnienia mamy na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Małopolsce też już wiele takich miejsc, gdzie słońce do nas zagląda. 18 stopni w Wielkopolsce, podobnie w centrum, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Przed południem może trochę pokropić deszcz. Po południu deszczowo i burzowo może zrobić się i w centrum, i na Śląsku, i w Małopolsce, dziś do 26 stopni. Z nami cały czas, nieustająco. Najpiękniejsza muzyka filmowa, Dirty Dancing, Hungry Eyes, a potem wycieczka do Poznania.

0: pajęczej sieci?
1: O, za żadne skarby.
0: To podziwiaj skarby gór izerskich z wysoka. Skywalk w Świeradowie Zdroju to naprawdę odjazd.
1: Tak, najwyższa wieża widokowa w Polsce.
0: Jesteśmy 62 metry nad ziemią i zaraz zjedziemy ponad 100-metrową zjeżdżalnię.
1: Widok zapiera dech, szczególnie w dół ze szklanego tarasu i pajęczej sieci. Skywalk to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.
0: Dla każdego cały rok. Do zobaczenia w Świeradowie Zdroju.
1: Sprawdźcie na www.skywalk-świeradów.pl. Poleca RMF Max.
2: Kultury Zamek w najgorętszym punkcie czerwcowego programu jest festiwal dobrze, co po niektórym znany, tradycyjnie już odbywający się właśnie w Centrum Kultury Zamek, a chodzi o Etnoport.
3: Oczywiście świetne koncerty na trzech scenach, na dziedzińcu zamkowym w sali wielkiej i na scenie w parku imienia Adama Mickiewicza. Będą też mini koncerty na dziedzińcu otwartym, oczywiście oprócz czterech dni poświęconych całym koncertom, również klub festiwalowy, gdzie będzie można potem potańczyć, ale też liczne wydarzenia towarzyszące. Pokazy filmowe, rozmowy.
2: Mówiła Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. W czerwcu w zamku także znajdą coś dla siebie fani dobrego kina.
3: Wiadomo, że przez cały czerwiec w kinie pałacowym dużo DKF-ów, pokazów, między innymi też przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, czyli takiego filmu, który no, będzie trzeba zobaczyć, jako że Pawlikowski dostał Złotą Palmę za reżyserię w Cannes, ale wracamy też z tym cyklem wieczornych seansów na dziedzińcu zamkowym i pokazujemy najnowsze filmy i pokazujemy hity, klasyki, które warto jeszcze raz zobaczyć.
2: Będzie co oglądać, jak słyszycie, i tak potwierdzam, w programie wydarzeń na najbliższe tygodnie nie zabrakło też hitowego, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem zwiedzania zamku z latarkami po zmroku.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Brian Ferry, Slave to Love. 10 minut brakuje do godziny 10. Obiecałem jeszcze skarbiec dzisiaj w poranku i tak będzie. Królewski skarbiec otworzył przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi swoje podwoje i skarby. Na 40. urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Daniel Bryski, Krzysztof Zanus i Jerzy Hoffman. Wśród tych, którzy wybierali, są. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zauważa dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
1: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii, Mieczysław Kuźmicki, wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
0: No i proszę, w ten oto sposób mamy dla Was kolejne miejsce godne odwiedzenia. Jubileuszowa wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Do zobaczenia w Łodzi.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: I pięknie Scott Joplin grał dla nas i piękne przedpołudnie się szykuje, pięknie będzie, obiecuję, to Katarzyna Chnap teraz.
1: Dzień dobry, oczywiście, no mamy jak zawsze pakiet nagród w naszym konkursie podróżniczym z plecakiem w roli głównej, tyle chyba wystarczy.
0: To gdzie jedziecie teraz?
1: Nie mogę ci powiedzieć.
0: Żeby tak się raz dała przekonać i powiedziała.
1: Ale
0: chłop
1: piękne
0: z głowy.
1: Miejsce, piękne jak zawsze.
0: Piękne opowieści od Katarzyny Chnap, a wcześniej fakty o 10 od Agnieszki Pietrzak. To już za chwilę w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne! Mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
16: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
1: Jest 10:00 i jest z nami Agnieszka Pietrzak, zatem czas na fakty RMF Classic.
18: Jeszcze kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie wieczornego pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku przy ulicy Rębielińskiego. Policja pozwoliła już podejść bliżej spalonego budynku. Z hali pozostały tylko zewnętrzne ściany, ale nie wszystkie. Jedna zawaliła się do środka, druga jest wyraźnie pochylona. Mieszkańcy Płocka, którzy przychodzą zobaczyć skalę zniszczeń, nie mogą uwierzyć, że tak duży obiekt został niemal całkowicie zniszczony.
19: Masakra. Wszystko, raczej wszystko już jest spalone, nie?
20: Byliśmy tu, ja wiem, jakieś pół godziny po zapaleniu i ten ogień naprawdę buchał strasznie. Kilka metrów ponad budynek.
18: Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, relacjonowali świadkowie.
21: RMF Classic. Znamy fakty.
18: Poznański Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie przyjmuje zapisów na kursy redukujące punkty karne. Ma to związek z brakiem rozporządzenia w sprawie nowych przepisów anulujących wykroczenia kierowców, a nowe przepisy mają zacząć obowiązywać jutro. Zainteresowanie kursami zawsze było bardzo duże.
22: Nie mogę powiedzieć, że było tak, jak czytałem, że w innych WORD-ach, że tam były jakieś kolejki stały, że ludzie walili drzwiami i oknami, natomiast to zainteresowanie było większe. W tej chwili my przestaliśmy przyjmować zapisy, ponieważ nie wiemy, za jakie sytuacje związane z ruchem drogowym, będzie można te punkty zredukować. W związku z tym nie przyjmujemy żadnych zapisów.
18: Mówił Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor Poznańskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Z ustaleń RMF FM wynika, że precyzyjne rozporządzenie ma pojawić się najpóźniej wieczorem. Ma być w nim zapis, według którego punktów karnych nie zredukujemy, jeśli dostaliśmy je na przykład za używanie telefonu za kierownicą. Na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty zostanie dziś projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych. Wiele szkół w całym kraju już teraz ma zapis w statucie zakazujący używania telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Tak jest m.in. w szkole podstawowej numer 54 w Szczecinie. Jednak jak podkreśla dyrektorka tej placówki Iwona Bogus, odgórny zakaz to duża zmiana, na którą szkoły czekały od dawna.
0: My jako właśnie szkoła podstawowa bardzo szybko też zauważyliśmy szkodliwość telefonów. Tak i na lekcjach, jak i na przerwach. To chodzi też o ten hejt, nagrywanie, ale również o budowanie relacji rówieśniczych. Na przerwach uczniowie siedzieli z telefonami albo słuchali muzyki przez słuchawki. Natomiast nam chodziło o budowanie relacji.
18: Nowe przepisy mają wejść w życie po wakacjach. A propos uzależnienia młodych ludzi od ekranów i mediów społecznościowych. Tego problemu dotyczy również nowe filmowe Toy Story.
3: Oni! Ciebie.
4: Ojej, dziękuję, dziękuję!
23: Jak się masz? Jestem Linipar. Bawimy się?
24: Znowu wyginę! Tylko nie to!
18: Zabawki, jak słyszymy, przerażone, przypominającym żabę cyfrowym tabletem Lilipad.
24: To już koniec!
25: Nas też dopadła ta zaraza.
26: Zaraza? Czy ja wiem, Jessie? Jesteśmy do zabawy, a te ekrany są...
27: Do wszystkiego.
18: Premiera kinowa 19 czerwca. Katarzyna Chnat już teraz o prognozie pogody. Ode mnie zaproszenie na Fakty RMF Classic punktualnie o 11. Do usłyszenia.
1: Zatem sprawdzam, co na mapie pogody. Dzisiaj na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tu po południu przelotny deszcz. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum do 27 stopni dzisiaj na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. 4 minuty po 10, Katarzyna Chnat, dzień dobry, czas na pakowanie, bo w programie Plecak pełen pomysłów pakujemy nasz wirtualny tobołek i pakujemy Wam dużo danych o kolejnym kraju, którego nazwę trzeba będzie odgadnąć, by zawalczyć o nagrody w naszym konkursie. Wszystkie szczegóły na rmfclassic.pl, więcej o tym opowiem jeszcze w tej godzinie, a ponadto mamy propozycje kulturalne i sporo dobrej muzyki, więc zapraszam, zaczynamy, będę z Wami do 14. Na początek fragment koncertu na trąbkę D-dur Telemana.

Brian Tyler, jego muzyka z filmu Thor, Mroczny Świat w RMF Classic. A my wracamy do tematów podróżniczych w konkursie Plecak pełen pomysłów. Codziennie obieramy inny kierunek i opowiadamy o innym kraju, którego nazwę trzeba odgadnąć, a potem opowiedzieć o innym miejscu, które chcecie nam polecić i o którym możecie coś powiedzieć, bo w finale, przypomnę, dzwonimy do kogoś z Was, kto zgłosił się do konkursu i prosimy o rekomendację nowego miejsca na wakacje. Do wygrania jest plecak o wymiarach, które sprawdzą się w samolocie i do którego wrzucimy parę przydatnych drobiazgów z naszym logo. Zajrzyjcie na stronę rmfclassic.pl po szczegóły i słuchajcie naszego radia. A oprócz zagadek i konkursu mamy sporo dobrej muzyki. Za chwilę Harry Gregson-Williams i dźwięki z Opowieści z Narni, a teraz Percy Sledge z piękną piosenką o miłości. No bo w pracy czasem można sobie zrobić małą przerwę na rozmyślania o uczuciach. Czemu nie?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą, opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Fani musicalu Upiór w operze czekają już na polską czerwcową premierę legendarnego musicalu Andrew Lloyd Webbera, a będzie można ją zobaczyć na dwóch arenach w Gliwicach i Gdańsku. O tą wersję Upiora w operze Joannę Ernest, koordynatorkę produkcji, pytała Natalia Grzeszczyk.
2: W tym roku obchodzimy 40. rocznicę światowej premiery Upiora w operze.
3: Jednego z najważniejszych musicali w ogóle.
2: Dokładnie, ja myślę, że jest to taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy, graniczący z operą, ze względu nie tylko na słowo opera w tytule, ale także właśnie ze względu na, jak Andrew Lloyd Webber w swoich biografiach mówi, takim hołdzie poniekąd w stronę opery. I 40 lat później uważam, w dalszym ciągu jest aktualny. Historia Upiora, historia Christine rezonuje z nami.
1: Phantom of the Opera w Gliwicach i Gdańsku, pierwszy ze spektakli 12 czerwca. Tym, którzy w muzyce szukają nieoczywistych połączeń, polecamy płytę Piano Odyseja pianisty i kompozytora Atanasa Walkowa, który przesuwa granice rzeczywistości i łączy fortepian z AI i dźwiękami z głębi kosmosu. Piano Odyseja to interdyscyplinarny projekt, w którym klasyczny fortepian staje się procesorem dla danych płynących prosto z otchłani Układu Słonecznego. Ten album to starcie człowieka z technologią i nieskończonością. Dzięki współpracy z pewnym wybitnym astronomem, Walkow uzyskał dostęp do surowych danych źródłowych z najważniejszych misji kosmicznych. Piano Odyseja to moja próba uchwycenia tego, co nieuchwytne, oraz dogłębna eksploracja fortepianu i jego nieskończonych możliwości akustycznych. Mówi o swojej płycie artysta, pianista i producent. Piano Odyseja to z pewnością płyta, po którą warto sięgnąć, a więcej o niej przeczytacie na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Jest 10:42, mamy spotkanie z muzyką w RMF Classic, a to m.in. Henryk Kuźniak i temat Sex Missy już za chwilę. Natomiast teraz sięgam po kolejną piosenkę z repertuaru Michaela Jacksona. To ze ścieżki dźwiękowej do filmu Michael i Billie Jean.

0: plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: No a dzisiaj wybieramy się do kraju, który kojarzy się przede wszystkim z górami i nartami w zimie. A że góry zajmują aż 60% powierzchni tego kraju, no to właśnie tutaj znajduje się wiele słynnych szczytów, a sieć górskich szlaków liczy ponad 65 tysięcy kilometrów. No i to jest nasza pierwsza podpowiedź w konkursie. Tych podpowiedzi będzie jeszcze sporo, więc jeżeli interesuje Was nasz konkurs i chcecie zawalczyć o plecak pełen pomysłów, to zapraszam do pozostania razem z nami. No ale mam jeszcze kilka podpowiedzi, bo na przykład latem pogoda w wyższych partiach gór potrafi zmienić się w ciągu kilkunastu minut. Słoneczne niebo może szybko ustąpić miejsca mgłom, deszczowi czy silnemu wiatrowi, dlatego jadąc do tego kraju koniecznie trzeba zabrać ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, ciepłą bluzę, ale też okulary przeciwsłoneczne. A my do plecaka dorzucamy jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż warto mieć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, ponieważ ten kraj ma jeden z najdroższych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Jeśli komuś z Was te informacje już wystarczą do tego, żeby zgłosić się do naszej zabawy i odgadnąć, o jakim państwie mowa, to serdecznie zapraszam. Formularz konkursowy znajdziecie na rmfclassic.pl. On poprowadzi Was dalej w naszej zabawie, a kolejne wskazówki będą pojawiały się co jakiś czas na naszej antenie. Natomiast finał, jak zawsze, o 13.30. Wracamy teraz do muzyki. U nas pieśń Toreadora z opery Carmen Bizeta.

0: tak się przyjemnie kołyszemy przy muzyce w RMF Classic. Zbliża się 11, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty. Agnieszka Pietrzak jest już z nami. Co nam szykujesz?
1: A takie rękodzieło i reaktywacje ciekawe brzmiącej techniki.
2: I tkanie w deski.
1: Tkanie w deski. Zatem tkactwo będzie jednym z tematów, ale nie jedynym oczywiście. Zapraszam na fakty RMF Classic o 11.
3: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
0: Jest 11 i jest z nami Agnieszka Pietrzak, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: To jest ośmieszanie państwa. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji. W ten sposób europoseł Patryk Jaki komentuje wniosek prokuratora generalnego o uchylenie mu immunitetu, zatrzymanie, siłowe doprowadzenie i przedstawienie zarzutów. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień przy rozdawaniu swoim poplecznikom posad w Służbie Więziennej. Śledczy zarzucają mu przestępstwo urzędnicze, czyli inaczej mówiąc nadużycie władzy.
14: Pan Patryk Jaki jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi Służby Więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza Służby Więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również doprowadziły do uzyskania z tego tytułu wyższego uposażenia. W tym przypadku nastąpiło to absolutnie z naruszeniem przepisów prawa, także nie było ani podstaw faktycznych, ani podstaw prawnych do podejmowania tych decyzji kadrowych.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzecznik prasowy prokuratora generalnego. Włochy o poranku obudziły się przerażone nocnym trzęsieniem ziemi.
15: Magnitudo 6,2 è stato localizzato dalla sala sismica
1: e MG Roma in mare. Informowały włoskie media, magnituda 6,2, trzęsienie według Rzymskiego Centrum Sejsmicznego, było zlokalizowane na morzu w rejonie północno-zachodniego wybrzeża Kalabrii. Pani Agata mieszka w Amentei. Tak opowiada nam, jak mieszkańcy odczuli moment wstrząsów.
16: Po północy zostaliśmy obudzeni przez mocny wstrząs, trzęsienie ziemi 6,2 w skali Richtera. Epicentrum, co prawda, na głębokości 250 km w morzu i to tak naprawdę prawdopodobnie nas troszeczkę w cudzysłowie uratowało. bo gdyby to trzęsienie było, to epicentrum było troszeczkę płycej, to prawdopodobnie tutaj sytuacja byłaby bardzo trudna.
1: Jak słyszymy, wstrząs był bardzo silny, ale nie odnotowano żadnych zniszczeń, informowała włoska obrona cywilna. Trzęsienie było odczuwalne we wszystkich regionach włoskiego południa.
8: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Len będzie odgrywał główną rolę podczas tegorocznego 7. Festiwalu Tkactwa Podlaskie Sploty. To, co zostanie zaproponowane w najbliższy weekend, swój początek ma w ubiegłym roku.
2: W ubiegłym roku podczas wystaw w terenie natknęłyśmy się na właśnie ten charakterystyczny motyw lniany. Zaciekawił nas ten proces i przede wszystkim usłyszeliśmy nazwy tej techniki, czyli tkanie w deski. Idąc tym tropem pomyślałyśmy, że będzie to świetny moment na to, żeby znowu obudzić do życia kolejną technikę, która no niestety jest już zapomniana, bo niewiele tkaczek pamięta, jak to robić, pamięta, że było to robione, ale nie pamiętało techniki.
1: Przypomina Aleksandra Jakubicz, kierowniczka działu Kultury Ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Jedną z głównych atrakcji rozpoczynającą festiwal będzie gra terenowa w najbliższą sobotę. Co we wtorek w pogodzie, o tym już za moment Katarzyna Chnat to powie na antenie RMF Classic. Następne fakty w samo południe. Zapraszam.
0: No więc sprawdzam, co w pogodzie. W centrum kraju teraz całkiem pogodnie, najwięcej słońca w okolicach Łodzi, a na południowym wschodzie i na północnym wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz. W centrum i na południu możliwe również burze lokalnie z gradem. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do 27 stopni nawet na zachodzie kraju. Wiatr dziś słaby, umiarkowany, południowo-wschodni.
8: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
17: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
18: This is Carter Burrell.
19: Hello, this is Tandun.
20: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z serialu Dynastie w RMF Classic, a w tej godzinie czeka nas jeszcze sporo motywów i tematów filmowych i serialowych. Jest 12 minut po 11, a my mamy dla Was również inne ciekawe propozycje. Będzie szansa na przykład na bilety, na piękny musical Andrew Lloyd Webbera w Teatrze Muzycznym w Toruniu. Bądźcie uważni, bo ta informacja pojawi się już niebawem. Poza tym mamy oczywiście nasz konkurs podróżniczy z plecakiem w roli głównej.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: A w tej zabawie chodzi o to, żeby po naszych tropach odgadnąć kraj, o którym myślimy i wpisać jego nazwę do formularza konkursowego, a w odpowiedzi na drugie pytanie zaproponować inne ciekawe miejsce, o którym możecie powiedzieć nam kilka słów, o ile do Was zadzwonimy w finale. Moja wskazówka dla Was na teraz jest taka, że kraj, o którym dzisiaj myślimy, słynie nie tylko z pięknych gór, ale też smacznej kuchni i serów. Tradycja produkcji sera w tym kraju liczy setki lat. W wielu regionach nadal można spotkać małe, rodzinne serowarnie, które wytwarzają ten produkt według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Więc jadąc tam do plecaka warto wrzucić szczelny pojemnik, torbę chłodzącą albo jakiś plecak termiczny, jeżeli ktoś chciałby tego smakołyku przywieźć trochę z podróży do domu, a dzięki temu bez problemu przewieziecie zakupione sery czy inne regionalne produkty. Zatem o jakim kraju mowa? Jeśli już połączyliście fakty i macie jasność, to zgłaszajcie się do konkursu. Plecak pełen pomysłów, szczegóły i formularz na rmfclassic.pl, a finał oczywiście o 13.30. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. U nas za chwilę ta z filmu Park Jurajski, a teraz temat tytułowy z serialu Madison.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
0: Po reklamie.

24 minuty po 11:00. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. U nas już za chwilę kompozycja Aleksandra Desplat z filmu Tajemnica Filomeny. Wcześniej Avi Avital na mandolinie, Katrin Finch na harfie w pięknej melodii, a teraz posłuchamy Intermezza z Rycerskości Wieśniaczej Pietro Mascagniego. To będzie wykonanie Narodowej Orkiestry Filharmonicznej z Londynu, którą prowadzi Gian Andrea Gavazzeni.

Słynną melodię anonimowego twórcy usłyszeliśmy w aranżacji słynnego mandolinisty Avi Avitala. W RMF Classic macie szansę nie tylko usłyszeć ciekawą muzykę, ale też informacje o wydarzeniach, na które warto się wybrać. A my możemy Wam zapewnić na nie bilety. Dziś szansa dla tych, którzy czekają na kolejną możliwość zobaczenia w Polsce musicalu Jesus Christ Superstar. To jest jedno z najsłynniejszych i najbardziej rewolucyjnych dzieł scenicznych XX wieku. Przyznajcie to sami. Historia ostatnich dni Jezusa opowiedziana z perspektywy Judasza Iskarioty. Toruńska adaptacja tego dzieła powstała w duchu coraz bardziej popularnego teatru immersyjnego, w którym widz nie tylko ogląda, ale też doświadcza zdarzeń i aktywnie w nich uczestniczy. Akcja została umiejscowiona współcześnie w świecie młodego pokolenia, które szuka nie tylko duchowości, ale i sensu życia. A przestrzenią, w której powstał toruński spektakl, jest kultowy klub muzyczny Odnowa, w którym ze względu na immersyjną formę spektaklu można zająć miejsca zarówno stojące, jak i siedzące. Ten toruński spektakl zobaczycie 5 czerwca o godzinie 19 właśnie w Toruniu, a my mamy bilety na ten pokaz. Kto jest zdecydowany się wybrać, to piszcie do nas w sprawie biletów na adres redakcja@rmfclassic.pl. W tytule koniecznie napiszcie Jesus Christ Superstar. No i uzasadnijcie, dlaczego chcecie zobaczyć ten musical. A wersja toruńska jest naprawdę interesująca. Serdecznie polecam. No i czekam na Wasze maile.

0: reklama.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: Po reklamie.

0: op. 39, numer 15 Brahmsa grała Toruńska Orkiestra Kameralna pod wodzą Jerzego Salwarowskiego. A ja zapraszam na ciąg dalszy naszej zabawy plecakowej w RMF Classic, w której pakujemy wirtualny plecak do danego kraju, a ten prawdziwy jest nagrodą w finale. Cały opis konkursu oczywiście znajdziecie na rmfclassic.pl, a teraz czas na kolejną wskazówkę. Otóż wybierając się do tego kraju, o którym dzisiaj myślę, warto wziąć ze sobą, jak już mówiłam, odpowiednią odzież, wysokie góry, dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, szczelne pojemniki czy torby termiczne na lokalne produkty, w tym pyszne sery, a do tego zestawu dorzucam jeszcze jedną rzecz – zegarek, bowiem światowym symbolem tego kraju jest precyzja i punktualność. No i co ciekawe, ichniejszy transport publiczny uchodzi za jeden z najlepiej zorganizowanych na świecie, a opóźnienia pociągów są rzadkością. Mieszkańcy przywiązują więc dużą wagę do punktualności, dlatego spóźnianie się na spotkania nie jest dobrze widziane. Co to za kraj? No to pytanie jest właśnie tym głównym w konkursie plecakowym, na którym musicie odpowiedzieć. I ta zabawa cały czas trwa, więc zapraszam. Formularz i dwa pytania do uzupełnienia znajdziecie na stronie rmfclassic.pl, a finał o 13.30.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: A my wracamy do muzyki. U nas teraz jedna z piosenek, którą Whitney Houston zaśpiewała w filmie Bodyguard.

0: I have nothing, śpiewa Whitney Houston. Tymczasem my mamy dla was najświeższą porcję faktów w RMF Classic o 12. O czym tym razem opowie Agnieszka Pietrzak?
1: Mamy nowego dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Znamy już decyzję rządu w sprawie zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach przez uczniów. No i zajrzymy do oświadczeń majątkowych senatorów. Ciekawe, prawda? Zapraszam tak. Na fakty w samo południe.
0: Zapraszamy.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
7: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 12, czas na kolejne fakty. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Generał Ireneusz Nowak został nowym dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Akt mianowania wręczył mu prezydent Karol Nawrocki. Generał Nowak zastąpił na stanowisku generała Macieja Klisza, który obejmie funkcję szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum w Holandii. Od września uczniowie polskich podstawówek nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie na dzisiejszym posiedzeniu. A jak te zmiany komentują rodzice?
13: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
14: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole. Jedynie mają aplikację, żeby mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
1: To głosy rodziców ze Szczecina. Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać w szkołach podstawowych zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ma 325 tysięcy złotych na koncie i dom o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Wicemarszałek Magdalena Biejat 20 tysięcy złotych i 90-metrowe mieszkanie warte ponad 1,5 miliona złotych. To jednak w Senacie dane bardzo przeciętne. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe senatorów i kto jest z nich najbogatszy? opowie nasz dziennikarz Tomasz Skory.
12: Sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Mimo to jedyną rzeczą wartą według niego ponad 10 tysięcy złotych jest jego Fiat 126P z 1998. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym. Senator koalicji Kazimierz Klejna zgromadził ponad 3, Sławomir Rybicki ponad, a Adam Szejnfeld prawie 2 miliony złotych. O nieruchomościach i samochodach od BMW po Land Rovery i Lexusy nawet nie wspominam.
1: Gra, by wygrać punkty. Tak krótko można podsumować styl Mai Chwalińskiej. 24-latka z Dąbrowy Górniczej jutro powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Adam Romer, redaktor naczelny tenisowego pisma Tenis Club, w rozmowie w radiu internetowym RMF24, tak ocenia strategię walki Mai na korcie.
15: Ona gra, jak ona sama powiedziała, ona stara się myśleć na korcie. Nie zawsze wychodzi jej to idealnie. Ale rzeczywiście ona jakby gra po to, by wygrywać punkty, czyli stara się zagrywać piłki tak, by im, jej rywalkom było jak najtrudniej, ale wykorzystuje do tego rotację, wykorzystuje do tego zmianę tempa gry. Natomiast dziś w kobiecym tenisie króluje, przynajmniej do czasów Mai Chwalińskiej, królowa siła.
1: To właśnie zmienia Maja.
16: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
1: Tak mówiła Maja Chwalińska w Eurosporcie. Katarzyna Chnat za chwilę opowie o pogodzie, a za godzinę w faktach pojawi się Grzegorz Jasiński. Agnieszka Pietrzak, dziękuję do usłyszenia jutro.
0: Dziękujemy Ci bardzo, Agnieszko. Wszystkiego dobrego i do jutra.
1: Dobrego popołudnia.
0: A dzisiaj w Polsce jedna, ta wschodnia część kraju pod chmurami, a ta zachodnia z licznymi przejaśnieniami. No ale w wielu regionach nadal możliwy przelotny deszcz. Na wschodzie i częściowo w centrum również przelotne burze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i w czasie burz porywisty. Najchłodniej dzisiaj na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 19 stopni, w centrum od 22 do 24, najcieplej na zachodzie nawet do 27 stopni.
17: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
18: Mówi Tomasz Organek.
19: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
20: Tu Kuba Badach.
21: RMF Classic, najchętniej słucham w kąpieli.
22: A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
17: RMF Classic.

0: Chad Powers w RMF Classic. Muzyka z tej produkcji już za nami, 10 minut po 12, a my gramy dalej najpiękniejszą muzykę filmową małego i dużego ekranu. Towarzyszymy Wam w pracy i przy różnych obowiązkach. No i mamy też ciekawostki podróżnicze w zabawie z plecakiem w roli głównej.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Nasz plecak na kolejną podróż wypełnia się coraz bardziej i pęcznieje. W każdej godzinie dorzucam coś nowego, by w ten sposób naprowadzić Was na odpowiedź, o jakim kraju dzisiaj mowa w naszej zabawie. A do wygrania, przypomnę, zgrabny i pakowny plecak podróżny, do którego wrzucimy kilka naszych gadżetów przydatnych latem. Natomiast do naszego wirtualnego plecaka konkursowego wrzucam teraz kolejną rzecz, która przyda się w kraju, o jakim dziś mowa. To z pewnością będą wygodne buty. No bo choć kraj, o którym dzisiaj myślę, to nowoczesne państwo, to jego historia sięga ponad 700 lat. W wielu regionach można odkryć średniowieczne zamki, fortyfikacje i zabytkowe miasteczka położone malowniczo nad jeziorami. Szczególnie imponujące są miejsca, gdzie historia spotyka się z górskim krajobrazem, tworząc niemal bajkowe widoki. Jest co zwiedzać i co oglądać, więc dobre i wygodne buty to podstawa. O jakim państwie to opowieść? Czekam na Wasze odpowiedzi jeszcze w konkursie. Wypełniajcie formularz i zgłaszajcie się do zabawy przez stronę rmfclassic.pl. Rozwiązanie zagadki i wręczenie nagród w finale o 13.30. Wracamy do muzyki na naszej ścieżce dźwiękowej w RMF Classic. Za chwilę temat serialu z Archiwum X, a teraz słynny przebój Paula Simona i Arta Garfunkela. To ze ścieżki filmowej do filmu Absolvent.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.

23 minuty po 12, słuchacie RMF Classic. Jesteśmy z wami, cokolwiek by się nie działo, pamiętajcie, że nie jesteście sami. Za chwilę wrócę do szczegółów naszej podróżniczej zabawy i będę mieć jeszcze kilka ciekawostek w tym temacie dla was. Teraz wędrujemy do Wiednia i słuchamy wiedeńskiej krwi Jana Strausa II. Gra Orkiestra Filadelfijska, prowadzi Eugene Norman.

0: Wiedeńska krew Jana Strausa II w RMF Classic. A komu z Was buzuje krew, bo nie może się doczekać finału naszej zabawy podróżniczej, to daje znać, że finał zbliża się wielkimi krokami. Ale zanim on nastąpi, to ja mam jeszcze dla Was kolejną wskazówkę.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Zachęcamy do podróży małych i dużych i dzisiaj opowiadamy o kolejnym kraju, który musicie odkryć. Wiemy już, że to państwo, w którym wszystko działa ponoć jak w zegarku. Sery mają największe dziury, a ludzie są zdyscyplinowani, uprzejmi, cenią prywatność, punktualność i ponoć mocno strzegą granic swojego porządku społecznego. Co sprawia, że na początku mogą wydawać się nieco powściągliwi i powolni w nawiązywaniu bliskich relacji. Choć to trochę chyba stereotypowy obraz tego narodu, bo ja słyszałam opowieści Polaków, którzy tam mieszkają i mówią, że w wielu miejscowościach ludzie szybko nawiązują relacje, zwłaszcza z nowymi lokatorami i sąsiadami, i witają ich często takimi małymi, acz sympatycznymi podarkami zostawianymi pod drzwiami albo wręczanymi osobiście na powitanie. No więc chyba różnie z tym bywa. Jeśli macie podobne doświadczenia związane z tym krajem, no to będziecie wiedzieli, co wpisać do naszego formularza. Zapraszam serdecznie, jeszcze jest czas, no i nie zapomnijcie, żeby w odpowiedzi na drugie nasze pytanie opisać inne miejsce, które nam polecacie do odwiedzenia. A my wracamy teraz do muzyki i odwiedzimy góry po polskiej i słowackiej stronie Tatr, a to za sprawą muzyki z serialu Janosik.

Kochani słuchacze Radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna. Jak myślicie, czy my możemy zmienić nasz świat na piękniejszy i jaśniejszy? Ja już wiem, że tak.

najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Po reklamie.

0: Witam, Enstrin Quartet i muzyka z produkcji zatytułowanej Kapo po wyłowczynie demonów zabrzmiała w RMF Classic. A my mamy dla Was sporo również propozycji podróżniczych w naszym konkursie Plecak pełen pomysłów, no i zachęcamy do kreatywnych rozwiązań, jeśli chodzi o planowanie wakacyjnych wyjazdów.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: No i jestem ciekawa, kto z Was ma tak, że jak jedzie do jakiegoś kraju, to czyta wcześniej dokładnie, co tam jest, co się tam przydaje, co koniecznie wziąć ze sobą, czego nie brać, no i co radzą inni. No bo ja tak mam i często sprawdzam, co się przydaje, żeby nie przegiąć z wielkością bagażu i wziąć faktycznie to, co będzie mi tam potrzebne. Więc i my w naszej zabawie mądrze pakujemy plecak, mając na myśli podróż do... No właśnie, gdzie my to dzisiaj jedziemy wirtualnie? A kto wie, może właśnie dzięki naszym inspiracjom ktoś z Was wybierze ten kraj jako cel podróży w tym roku. My, drodzy Państwo, polecamy kraj, który znajduje się w sumie niedaleko Polski, bo to kraj europejski, który zachwyci zarówno miłośników gór, jak i jezior oraz pięknych zabytków i średniowiecznych warowni. Ale to jest również symbol potęgi finansowej, niezawodności i neutralnej działalności na arenie międzynarodowej. No ale to takie bardzo oficjalne informacje na temat tego kraju. Ja czekam na Wasze bardziej osobiste opowieści i szczere o miejscach, w których byliście i które polecacie. Natomiast jeżeli wiecie, o jakim kraju ja dzisiaj opowiadałam, to uzupełniajcie nasz formularz konkursowy, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Przypomnę, że do wygrania jest plecak podręczny, wypełniony naszymi gadżetami i ktoś w finale go dzisiaj zgarnie. Serdecznie zapraszam. Finał około 13:30. My wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas teraz fragment soundtracku z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Niecałe 3 minuty zostały do 13. Słuchajcie, RMF Classic, u nas za chwilę najświeższe fakty i prognoza pogody. Zapraszam.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: I jest 13, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
11: Rośnie tragiczny bilans serii rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, a 64 zostały ranne. W związku z tymi atakami w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo, zakomunikował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Dzisiaj w nocy nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa wydzielone przez komponent włoski, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
11: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie odpowiedzialna za kampanię w wyborach na prezydenta Krakowa, poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Po odwołaniu w referendum prezydenta Miszalskiego w pierwszej kolejności do jej obowiązków będzie należało wyłonienie kandydata i plan na kampanię.
13: Będzie również odpowiedzialna za wewnętrzne wybory do Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej Małopolskie, a także później wyboru zarządu i osoby, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego czy przewodniczącej zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej.
11: Każdy z koalicjantów zapewne wystawi swojego kandydata, mówi poseł PSL-u Marek Sawicki.
14: Naturalnym kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta w Krakowie powinien być minister Raś, natomiast jakie będą decyzje władz partii, tego nie wiem.
11: Do tej pory nie znamy kandydata z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmuje projekt nowelizacji prawa oświatowego, który wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Są przewidziane wyjątki, głównie ze względów zdrowotnych. Zakaz nie będzie też obowiązywał na wycieczkach i kiedy urządzenie będzie używane w celach dydaktycznych za zgodą nauczyciela.
15: Postarajmy się z jak najlepszą wolą i ze świadomością, że przepisy nigdy nie będą stuprocentowo skuteczne i doskonałe, z jak najlepszą wolą jeszcze precyzować pracę nad tym.
11: Mówił przed rozpoczęciem obrad rządu Donald Tusk. Zakaz ma obowiązywać od początku nowego roku szkolnego. Nie ma planu wprowadzenia go w szkołach ponadpodstawowych.
5: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: W badaniach przodków człowieka nie szukamy już jednego brakującego ogniwa. Znajdujemy ich wiele, mówi RMF FM profesor John Hawkes, wybitny ekspert w dziedzinie genetyki i ewolucji człowieka. Gość niedawnego Kopernikus Festival w Krakowie podkreśla, że kolejne badania ujawniają, jak niezwykle złożone jest drzewo naszych przodków i krewnych. Za każdym razem, gdy znajdujemy nowe skamieniałości, dodajemy nowy dowód, który wypełnia dużą lukę i umieszcza coś w jej środku. W tym sensie cały czas znajdujemy brakujące ogniwa. Ale też, gdy znajdujesz coś na tej linii ewolucyjnej, pojawiają się nowe niewiadome po obu stronach. Mogę więc powiedzieć, że mamy niezwykle złożone drzewo przodków i krewnych człowieka, a odkrywając ich coraz więcej, czasami bardzo zaskakujących elementów, dodajemy elementy do całej złożoności tej historii i pokazujemy, że wszyscy jesteśmy powiązani na więcej sposobów niż myśleliśmy. Całą rozmowę ze współodkrywcą dwóch nowych gatunków przodków człowieka proponujemy na rmf24.pl.
0: A kolejne fakty proponujemy u nas o godzinie 14, wtedy wróci Grzegorz Jasiński. Ja teraz zapraszam na prognozę pogody. Deszczowe chmury przesuwają się nad Polską. Nigdy nie wiadomo, gdzie znowu zacznie padać, ale w Krakowie na przykład aktualnie słonecznie i pogodnie. Jednak miejcie za sobą parasol, bo synoptycy przestrzegają przed przelotnymi opadami deszczu i burzami. Najchłodniej teraz na północnym wschodzie i północnym zachodzie, tam od 14 do 16, poza tym w większości regionów od 21 do 24-25 stopni. Noc pochłodna, ale bez opadów, jutro znów deszczowo i ciepło.
5: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
16: Hi, this is Sting.
17: Hi, I'm Ed Sheeran.
18: Hey, this is Justin Hurwitz.
19: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Wagon Train w RMF Classic 11 minut po godzinie 13, a ja zapraszam na ostatnią, finałową godzinę z konkursem Plecak pełen pomysłów, w którym zachęcamy do podróży i podpowiadamy, co przydaje się w danym kraju. Dzisiaj kolejny finał z nagrodami, o który odbędzie się o 13.30. Zapraszam, zostańcie z nami. A teraz sięgam do listy przebojów muzyki filmowej i sprawdzam, co tam się wydarzyło po ostatnim notowaniu, bo sytuacja wygląda tak, że na miejscu pierwszym aktualnie mamy muzykę Cinema Paradiso, muzykę Ennio Morricone, na drugim kompozycja Hansa Zimmera do filmu Duna, część druga, a na trzecim John Powell i jego soundtrack z filmu Jak wytresować smoka. No, ale to wszystko może się jeszcze zmienić oczywiście za sprawą waszego głosowania. No i mam nadzieję, że też wpłyniemy na wasze wybory, prezentując kolejne fragmenty muzyki również na naszej antenie. Ja sięgam teraz po kompozycję Maxa Richtera. To będzie fragment soundtracku z filmu Hamnet, która to muzyka bardzo wam się podoba i który to fragment soundtracku na liście przebojów muzyki filmowej jest teraz na miejscu 15. No ale być może po jego ponownym wysłuchaniu okaże się, że ta muzyka według was zasługuje na wyższą pozycję. Jeśli tak uznacie, to zagłosujcie na nią, a to głosowanie cały czas trwa na stronie rmfclassic.pl. Natomiast kolejne notowanie LPMF-u w niedzielę po 18.00.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 13 zbliża się finał naszego konkursu podróżniczego w RMF Classic, a do tego czasu posłuchamy jeszcze trochę muzyki. Już za chwilę taniec hiszpański z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego zabrzmi na naszej antenie. To będzie wykonanie londyńskiej orkiestry symfonicznej, którą poprowadzi Michael Tilson Thomas. A teraz zabrzmi fragment koncertu skrzypcowego De Dur Vivaldiego. Tu zagra nam Wenecka Orkiestra Barokowa pod batutą Andrea Marcona, a na skrzypcach solo Giuliano Carmignola.

0: To był taniec hiszpański z jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, a my wędrujemy teraz w Alpy i na pewną zieloną wyspę. To wszystko w finale konkursu Plecak pełen pomysłów. Czas na finał i rozwiązanie zagadki.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: A z nami jest pan o imieniu Amadeusz, który jest dzisiejszym zwycięzcą konkursu Plecak pełen pomysłów. Witam bardzo serdecznie, pan Amadeusz jest już z nami. No to proszę powiedzieć, jaki kraj wpisał pan w odpowiedzi na nasze pierwsze pytanie w formularzu?
2: Szwajcaria.
0: Tak, zgadza się. Szwajcaria to było państwo, które trzeba było odgadnąć i tutaj udało się bez problemu, więc w zasadzie nagrody są już pana. Gratuluję, ale oczywiście zawsze najbardziej interesuje nas odpowiedź na nasze drugie pytanie, no bo chcemy, żebyście państwo opowiedzieli o swoich doświadczeniach i miejscach, które możecie nam polecić. Pan wybrał Wyspy Zielonego Przylądka i to, rozumiem, wspomnienia związane z podróżą poślubną. Proszę coś więcej o tym powiedzieć.
2: Dokładnie to był 2023 rok, wrzesień. Powiem szczerze, że akurat pogoda była idealna wtedy. Jeden dzień tak delikatnie popadała, czyli ten deszcz był bardzo przyjemny. Leciliśmy z żoną z Warszawy. Byliśmy tam 2 tygodnie na Wyspie Sal. Dlaczego akurat to miejsce polecam? Że także jest tam bardzo ładnie, są tam przepyszne owoce morza. No to wiadomo, że ten kraj nie żyje z owoców morza. W życiu tak dobrego tuńczyka nie jadłem jak tam. To cały fenomen tego, jak można sobie rano pójść na molo niedaleko miejscowości Santa Maria i widać, jak ci rybacy przywożą te wielkie tuńczyki tam dzielą. Co mi się jeszcze podobało? Jest tam bardzo czysto. Ocean jest bardzo przyjemny, woda jest wręcz przejrzysta, miejscowa ludność jest bardzo sympatyczna. Mogę mieć wyrost tam językiem urzędowym portugalski, ale po angielsku też śmiało można dogadać. Jest też biuro podróży prowadzone przez Polaków i organizuje bardzo fajne wycieczki. Można się przejechać bagi, jak w filmie Mad Max, pustynne klimaty, które tam dominują. A, skutery wodne, dokładnie. Tak. To akurat poznaliśmy tam ludzi takich, mniej więcej w naszym wieku i nam się zaprzyjaźniliśmy i akurat ja bym jakoś w życiu na tym nie jeździłem, obawiałem się, natomiast dałem się wyciągnąć, powiem szczerze, i naprawdę mnie to zachwyciło. Faktycznie tam pływaliśmy około godziny. W ogóle też taka śmieszna historia, że zapewniali nas, że te skutery są nie do wywrócenia, natomiast no moja żona tak przytrzymała tego instruktora, żeby wrócili się z tym skuterem i że tak powiem, leczyli nura.
0: No ale takie przygody później najmilej się wspomina, więc piękne dzięki za tę opowieść. Wyspy Zielonego Przylądka to miejsce, które z pewnością będzie warto odwiedzić, jeśli państwo znajdziecie na to czas. Ja bardzo dziękuję za to polecenie, za tę rekomendację. No i tak jak już mówiłam, plecak z naszymi gadżetami w sam raz na podróż, podręczny podróżny, który i w samolocie, i w samochodzie się sprawdzi, powędruje do pana pocztą. No a ja gratuluję panu tej wygranej i bardzo dziękuję za chwilę rozmowy. No i mam nadzieję, że te państwa opowieści będą inspiracją dla naszych słuchaczy.
2: Ja również bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, pozdrawiamy raz jeszcze. A w naszym muzycznym finale jeszcze fragment ścieżki dźwiękowej z filmu, którego akcja częściowo rozgrywała się właśnie w Szwajcarii, a Alpy stanowiły tło w jednej z głównych akcji Agenta 007, bo to o nim ten film, a jego tytuł brzmi W tajnej służbie jej królewskiej mości. Posłuchajmy.

0: soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

Muzyka Jana Sebastiana Bacha wybrzmiała w RMF Classic, bo jej w naszym zestawie nie może zabraknąć. To był fragment koncertu De Mol na Dwoje Skrzypiec. A ja zapraszam Was na ciąg dalszy spotkania z muzyką i ciekawymi opowieściami. Dzisiaj po 14 będą te z kręgu natury i przyrody, bo Ula Urzędowska planuje z Wami spotkanie w programie Głos Natury. O tym, co przygotowała, więcej powie już za kilka minut. Wcześniej Grzegorz Jasiński przedstawi najświeższe fakty, a w nich wróci m.in. temat smartfonów w szkołach. A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam znów jutro po 10:00. No i żegnam się z Wami dzisiaj muzyką z pierwszego sezonu produkcji pod tytułem Rycerz Siedmiu Królestw. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: To jest RMF Classic. Minęła 14. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
12: Balcarzowice walczą ze skutkami trąby powietrznej, która w sobotę przeszła przez tę wioskę na Opolszczyźnie. Ucierpiało 18 budynków. Nasza reporterka dotarła na miejsce, by przekonać się, jak dziś wygląda ta miejscowość.
13: Tony drewna, stali, wyposażenia domów zalega na poboczach. Zerwane dachy są już przykryte folią. Mieszkańcy z pomocą służb sprzątają podwórka i to, co pozostało z budynków.
14: Wszystkie bramy wjazdowe są zburzone. Dach został zerwany. Całe wyposażenie zostało zniszczone, zalane. We wszystkich chyba frustracja, załamanie. Do nas, do sąsiadów nie dotarł nikt. Pani jest jedyny z medii, których tutaj się u nas pojawiła. Reszta została w centrum miejscowości.
13: Ten potworny smutek jest tu bardzo uderzający. Poszkodowani powiedzieli mi, że dopiero zaczyna do nich docierać, jak bardzo zmieni się ich życie. Pani Martyna ma 6 małych dzieci, a jej dom grozi zawaleniem.
15: Ciężko się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Nie wiemy, kiedy tu wrócimy.
13: Poszkodowani mogą już składać wnioski o wsparcie finansowe. Na razie doraźne w kwocie 8000 zł. Jutro na miejsce mają dotrzeć ubezpieczyciele, a nadzór budowlany ocenia w tej chwili straty.
12: Relacjonuje Martyna Czerwińska. Znalezienie kwasu pikrynowego było powodem ewakuacji 150 osób z gmachu Politechniki Bydgoskiej. Zajęcia dla studentów zostały dziś odwołane.
16: Właśnie substancja jest wynoszona przez pirotechników policyjnych z budynku. Podczas rutynowego wewnętrznego przeglądu substancji chemicznych w jednej z fiolek stwierdzono występowanie kwasu pikrynowego w postaci wymagającej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa.
17: Zidentyfikowano po prostu substancję, która nie była zewidencjonowana, która prawdopodobnie dużo wcześniej powinna była być zutylizowana, a jest to substancja, która jest u nas używana jako barwnik do preparatów biologicznych.
16: Przyznaje Szymon Różański, rzecznik uczelni. Wtedy wdrożono standardowe procedury i powiadomiono straż pożarną. Nikomu nic się nie stało.
12: Informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Po zakazie smartfonów w szkołach podstawowych rządzący chcą pójść o krok dalej i proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia.
0: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały. Jestem po rozmowach z przedstawicielami rządu australijskiego, który wprowadził pierwszy na świecie ograniczenia na social media. Z tych informacji wynika wprost, że pierwsze informacje, które wynikały z ograniczenia, były bardzo skuteczne, a później, im dalej w las, tym odtwarzały się te konta.
12: Podkreślał wicepremier Gawkowski.
5: Poznaj fakty. RMF Classic.
12: Używane sadzonki kwiatów prosto z miejskiego klombu rozdawane są dzisiaj w Lublinie. Miasto wymienia kwiaty na rabatkach w Ogrodzie Saskim, a Bratki rozdaje mieszkańcom. W nowe miejsce trafią tysiące sadzonek.
13: 8 tysięcy chyba z kawałkiem, jak pamiętam, jak sadziliśmy.
2: Dużo, dużo.
13: Wykopujemy, pakujemy do torebek i rozdajemy za darmo.
18: 4 torby.
19: 5. No wokół bloku to mamy ogródek taki mały, to się coś posadzi.
20: Piękne fioletowe bratki. Mam jeszcze zamiar upolować, a chyba wszystkie kolory są prześliczne.
18: Na jaki kolor pani poluje?
21: Wszystkie kolory. Pójdą na balkon, pójdą na wieś do ogrodu, do mamy.
22: Proszę pana, wzięłam o te 4 torby. Nie mam kwiatów, bo mi nie zeszli cynie. Także upiększę sobie działkę różnokolorowo. Spróbuję tak artystycznie je ułożyć.
12: Usłyszał przy klombie reporter RMF FM Dominik Smaga.

0: Polska jest na skraju niżu znad Morza Północnego. Ciśnienie się waha, raz wzrost, potem spadek. W południe w Warszawie wyniosło 1003 hektopaskale. Zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i w centrum, okresami wzrastające do dużego, możliwe burze. Lokalnie z gradem to na wschodzie.
1: RMF Classic. Wśród gwiazd.
2: Hi, my name is Luca.
3: My name is Stepan.
2: And we are two cellos.
4: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
5: Jakub Józef Orliński.
6: Aleksander Dębicz.
5: Pozdrawiamy słuchaczy
6: RMF Classic.

0: 12 minut po 14. Zapraszam do RMF Classic. Muzyka Piotra Marczewskiego i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Kariera Nikodemadyzmy. A tu magazyn Głos Natury. To wtorek od 14 do 18. Nasz radiowy ekosystem. Tematy przyrody, zdrowia, ekologii w naturalny sposób wplatamy w dźwięki najpiękniejszej muzyki filmowej. Dziś rozglądamy się między innymi za wydarzeniami, festiwalami, plenerami, które zachęcają do życia bliżej natury. O swoim miejscu na ziemi, blisko natury i w zgodzie z nią opowie kompozytor Atanas Walkow. To już niebawem o 16:30 rozmawiamy o dobrostanie zwierząt i relacjach psio-ludzkich. Magazyn Głos Natury do godziny 18:00.
1: Głos Natury w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
2: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.

0: To kompozycja Joaquina Rodrigo, zagrana przez Orkiestrę Symfoniczną z Asturii. Na gitarze grał Ricardo Galen. A to jest RMF Classic, magazyn Głos Natury. Oto głos naszej korespondentki z Waszyngtonu, Lidii Krawczuk, która informuje, że w wielu częściach Stanów Zjednoczonych występuje problem z dowozem dzieci. Otóż szkoły nie mogą działać bez charakterystycznych żółtych autobusów, które codziennie dowożą miliony dzieci, często pokonując dziesiątki kilometrów. Problem w tym, że gwałtownie rosną ceny paliwa, a firmy obsługujące szkolne przewozy alarmują, że zaczynają dopłacać do swej działalności.
1: Żółte autobusy szkolne są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ameryki. Dla wielu rodzin nie są wygodą, ale koniecznością. W przeciwieństwie do wielu europejskich miast, amerykańskie przedmieścia i małe miejscowości są rozległe, a szkoły często znajdują się wiele kilometrów od domu ucznia. Dlatego każdego dnia po drogach w USA kursuje około 500 000 szkolnych autobusów. Tylko one przewożą rocznie miliardy pasażerów. Teraz jednak ich operatorzy mierzą się z problemem, który uderza w całą gospodarkę – gwałtownym wzrostem cen paliw. To firmy przewozowe biorą na siebie koszty, gdy ceny paliwa rosną, a dziś chyba nikt nie zakłada, że wrócą one do poziomu sprzed tej zimy, mówi Paul Mori, szef Stowarzyszenia Przewoźników Szkolnych w stanie Nowy Jork. Firmy obsługujące szkolne przewozy mówią wprost – koszty rosną szybciej niż wpływy. Problem polega na tym, że większość z nich ma podpisane wieloletnie kontrakty ze szkołami i samorządami. Stawki zostały ustalone wcześniej, więc gdy paliwo drożeje, przedsiębiorcy nie mogą po prostu podnieść cen. Od początku roku cena oleju napędowego dla amerykańskich flot wzrosła około 67%. Według analiz oznacza to dodatkowe koszty liczone w miliardach dolarów rocznie dla samych przewozów szkolnych. I nie chodzi wyłącznie o tankowanie autobusów. Drożeją również części zamienne, opony, tworzywa sztuczne i transport. Wszystko dlatego, że są one wytwarzane lub przewożone z wykorzystaniem produktów ropopochodnych. Mimo rosnących kosztów, przewoźnicy nie mogą po prostu ograniczyć liczby kursów ani przejeżdżanych kilometrów. Patrząc realistycznie, to długoterminowy koszt, którego nie da się po prostu wyeliminować. Nie możemy powiedzieć, że od jutra będziemy jeździć mniej. Pokonujemy te trasy dlatego, że musimy bezpiecznie dowieźć dzieci do szkoły i z powrotem do domu. I to jest coś, co po prostu musimy robić, dodaje Paul Mori. Dlatego eksperci ostrzegają, że jeśli wysokie ceny energii utrzymają się dłużej, samorządy i okręgi szkolne mogą zostać zmuszone do renegocjowania kontraktów albo przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na transport uczniów. A to oznaczałoby kolejny rachunek, który pośrednio zapłacą amerykańscy podatnicy.
0: Mówiła nasza korespondentka Lidia Krawczuk. Jej głos jest naszym głosem Ameryki, a relacje na różne tematy znajdziecie w podcastach na naszej stronie. Gorąco polecam ten, który przygotowuje Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. rmfclassic.pl, zakładka podcasty.
2: W RMF Classic słuchacie Głosu Natury.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na Festiwal Fotografii w Krakowie, który już za półmetkiem. Sprawdzimy, czy kąpieliska w Łodzi są już gotowe do lata. I czy smoki wszystkie doleciały już na wielką paradę smoków, która w ten weekend.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: A ja zapraszam przez multiversum muzyki filmowej. Idziemy ścieżką dźwiękową, a tu takie spotkania. Braveheart, Waleczne Serce, Człowiek z Żelaza, Amelia. Muzyka z tych filmów już zabrzmiała i kolejne wspaniałe tytuły czekają. Między innymi Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje, a teraz piosenka, którą śpiewa Harry Styles i która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary.

La Rumba del Jefe w RMF Classic za 10 minut. 15 o 15 najważniejsze fakty. Fakty przygotowuje Grzegorz Jasiński. W faktach temat paliwa i wzrosty cen, ale także paleoantropologiczna sensacja. A już teraz dla Elizy Ludwika van Beethovena przy fortepianie Balázs Sokolai.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
13: To jest RMF Classic, minęła 15, czas na najważniejsze fakty. Fakty przynosi Grzegorz Jasiński.
14: To najbardziej żałosny wniosek, który został sformułowany w historii III RP. Tak dzisiejszą decyzję prokuratury skomentował w Sejmie europoseł PiS Patryk Jaki. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka PiS do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają, że jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący służbę więzienną Patryk Jaki miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy. Europoseł PiS-u twierdzi, że decyzje kadrowe leżały w jego kompetencjach i miał do tego podstawę prawną. Jak deklaruje, jeśli zostanie mu uchylony immunitet, odda się w ręce wymiaru sprawiedliwości.
15: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. To, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne. Ja chciałbym, żebyście wszyscy Państwo widzieli, co się wydarzyło w tej sytuacji? Jak bardzo to są polityczne, śmieszne, głupie zarzuty?
14: Poseł Marek Sawicki z PSL-u krytykuje decyzję prokuratury.
16: Jeżeli się odzywał tylko i wyłącznie w charakterze społecznym, w jakiegoś tam wsparcia, to nie jest to przestępstwo.
14: Według unijnych przepisów polityk nie może zrzec się immunitetu dobrowolnie. Sławomir Pietrzyk będzie kandydatem Socjaldemokracji Polskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. To były wieloletni radny stolicy Małopolski, prawnik, nauczyciel i dziennikarz. Pietrzyk zapowiedział, że priorytetem dla niego będą finanse i polityka senioralna.
0: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
14: Jutro o 11:00 zacznie się mecz Maji Chwalińskiej z rozstawioną z numerem 22 rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Maja Chwalińska to największa rewelacja paryskiego turnieju. Polska tenisistka od lat związana jest z Bielskiem Białą i klubem BKT Advantage. Na paryskich kortach może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół z klubu. Wojciech Marczyk, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, rozmawiał z Mikołajem Wrzołem, z którym pani Maja trenuje od 2010 roku.
17: Od początku, od pierwszej rundy eliminacji codziennie na każdym jej meczu był ktoś od nas z klubu. Czy to dzieciaki z rodzicami, czy właśnie my, trenerzy, cały sztab jakby tutaj podróżował. My też wróciliśmy dzisiaj o 2:00 w nocy i na 90% jutro znowu o 6:00 pobudka i lecimy dopingować Maję.
18: A wam się po tym meczu udało na chwilę gdzieś z Mają spotkać, czy nie było na to szans?
17: A to bez szans. Maja zawsze po meczu to musi tą całą regenerację, te swoje wszystkie rytuały przejść, więc ona dopiero była dostępna około 20:00-21:00 dla rodziców oraz dla swojego sztabu, więc my już dawno byliśmy w samolocie.
14: Ale na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, by się spotkać i pogratulować sukcesów na ten najbliższy. Liczymy już jutro. Jednym z atutów pracy naukowej jest możliwość dowiadywania się o naukowych sensacjach, zanim staną się powszechnie znane, mówi John Hawkes, wybitny ekspert w dziedzinie genetyki i ewolucji człowieka. W rozmowie z RMF FM zapowiada kolejną paleoantropologiczną sensację. Mogę powiedzieć, że już wiem o niesamowitych odkryciach, które wkrótce zostaną ujawnione i będą naprawdę zaskakujące. Pracujemy nad naprawdę nowymi odkryciami. Nie jesteśmy jakoś szczególnie tajemniczy w sensie, że dzielimy się tym, co robimy, ale tu mamy wyniki, co do których nasi współpracownicy muszą mieć pewność, wiedzieć, co znaleźli. Jestem tym bardzo podekscytowany, ale oni muszą przejść proces recenzji przez innych naukowców. Powiem, że mamy odkrycia, które mnie zaskoczyły, o których nigdy nie myślałem, że zobaczę, i oto są. Całą rozmowę z gościem niedawnego Copernicus Festival w Krakowie znajdziecie na rmf24.pl.
13: A czy pogoda nas zaskoczy? Może przelotnym deszczem, a także burzą, lokalnie z gradem. Dziś na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem.
19: RMF Classic. Na uspokojenie.
20: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
21: Seweryn Krajewski.
22: Mówi Grzegorz Turnał.
23: Tomasz Raczek.
24: Nazywam się Magda Cielecka.
25: W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

deszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

na ścieżce dźwiękowej RMF Classic Amelia. Muzyka z filmu Amelia, 10 minut po 15, to magazyn Głos Natury, teraz czerwcowy afisz wydarzeń z naturą i ekologią w tle. Na początek te najbliższe. Do jutra trwać będą jeszcze Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska w Katowicach i to jest wydarzenie dla wszystkich osób zainteresowanych ekologią, nowymi technologiami, przyszłością zielonej gospodarki. Zwiedzający poznają innowacyjne projekty i technologie związane między innymi z odnawialnymi źródłami energii czy gospodarką odpadami. Za to 10 czerwca odbędzie się 16. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. Święto klimatu, święto energii, święto całych rodzin. Prezentowane będą rozwiązania związane z oszczędzaniem energii, z ochroną środowiska, gospodarowaniem wodą i odpadami. Oprócz nauki, edukacji, także bardzo dużo zabawy i na przykład testy pojazdów zeroemisyjnych, konkurs Szanuj Energię, Chroń Klimat czy rodzinna gra terenowa pod tytułem Naładuj się dobrą energią. W programie bardzo dużo warsztatów, pokazów i zajęć dla dzieci i młodzieży. Do 10 czerwca, czyli 16. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55%.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Po reklamie.

0: To był siódmy taniec węgierski Brahmsa, a to jest RMF Classic, wtorkowy magazyn Głos Natury. Drugi dzień czerwca, dziś dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. To inicjatywa, która wywodzi się z kampanii hashtag Usta Pysk, a kampania ta na swej stronie edukuje i krok po kroku wyjaśnia, co należy zrobić w nagłej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zwierzaka, czy to domowego, czy dzikiego. Szczegółowe informacje dla poszczególnych gatunków znajdziemy na stronach kampanii. Najważniejsze punkty to zachować spokój, zabezpieczyć zwierzę i jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą. Ale bywa też tak, że najlepiej powstrzymać się od działania. O co apeluje od lat, mówi i mówiła także na antenie RMF Classic dr Agnieszka Czujkowska, dyrektor Centralnego Azylu dla Zwierząt. Mowa tutaj o tak zwanych ptasich porwaniach.
1: Może być taka sytuacja, że my akurat znajdziemy piskle, które nie lata, wydaje nam się, że jest porzucone, ucieka przed nami mniej lub bardziej poradnie. Patrzymy, ale nie ma rodziców w pobliżu. No to co robimy? Całą rodziną się zasadzamy z psem, jeszcze tam z labradorem, robimy nagonkę po całym parku, rowerami. W końcu udaje nam się tego malucha dorwać. Natomiast rodzice zwykle są przy drugim pisklęciu albo są po prostu przerażeni tym, co my robimy, no i nie staną w obronie młodego. Taki młody ptaszy, który ma niewyrośnięte piórka, w szczególności w ogonie i skrzydełkach, ucieka przed nami, to nie jest powód, żeby go zabierać. Powodem byłoby, gdyby przed nami nie uciekał, byłby wyraźnie słaby, miałby sklejone pióra albo wyraźne rany, albo widzielibyśmy obok inne martwe pisklęta. To jest powód. W innym wypadku najlepiej obserwować i zobaczyć, co się dzieje dalej. Takie piskle jest niepotrzebnie zabierane i przynoszone do ośrodka rehabilitacji. No i tutaj my jesteśmy w stanie mu zaoferować pokarm, natomiast nigdy nie nauczymy go tego, czego nauczą go rodzice, pamiętajmy o tym, którzy nauczą, jak przetrwać w parku, kogo się bać, gdzie nocować, gdzie znaleźć pokarm i jakie są sygnały alarmowe. Co roku apelujemy do ludzi, żeby nie porywali piskląt, nie porywali dzieci z piaskownicy, bo to jest mniej więcej coś takiego, jakby na plac zabaw wszedł ktoś, zobaczył dzieci bawiące się w piaskownicy, nie ma tuż obok nich mamy, więc zabieramy do domu dziecka, no. One nie są porzucone. One są w trakcie w zasadzie najtrudniejszej i najważniejszej lekcji swojego życia. To jest lekcja samodzielności, a my tą lekcję przerywamy i robimy wszystko po swojemu.
0: I to była ważna lekcja dla nas, ludzi. Nie bądźmy porywaczami, szukajmy wiedzy, jak pomagać, a gdy życie powie sprawdzam i ta pomoc faktycznie będzie potrzebna, życzę również sobie spokoju i skutecznej pomocy. I wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic do świata muzyki stworzonej przez Ennio Morricone.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już w czwartek po 18:00.

0: za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Po reklamie.

Za kwadrans 16 magazyn Głos Natury woła i zaprasza na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Tutaj między innymi przeboje z filmów Dirty Dancing czy Michael, muzyka z The Hollywood and the Stars, a już teraz zapraszam na ścieżkę dźwiękową serialu Niewybrani.

tu, czyli w RMF Classic, na parkiecie i ścieżce dźwiękowej filmu Dirty Dancing za 9 minut 16. O 16 już teraz zapraszam na najważniejsze fakty. W faktach wrócimy do tematu smartfony w szkole. Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe, ale są szkoły i do nich właśnie zajrzymy, gdzie zakaz ten już działa. Jakie efekty? O tym w faktach o 16. Teraz fragment z drugiej suity orkiestrowej Jana Sebastiana Bacha. Na flecie gra William Bennett.

0: reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
9: Minęła 16. Słuchacie RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. A przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
10: Poszkodowani podczas sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie liczą straty, ale także zmagają się z ogromną traumą. Mieszkańcy Balcarzowic nie mieli czasu, by przygotować się na uderzenie wichury i ewakuować. Nasza reporterka rozmawiała z członkami rodziny, której dom został niemal doszczętnie zniszczony. Dach się zawalił. Cała górna kondygnacja musi zostać rozebrana.
11: Minęło już kilka dni, otrząsnęła się pani. Czy to jest wciąż zbyt świeże i zbyt trudne?
12: Powiem pani, że nie chciało mi się wstać z łóżka i nie chciało mi się tu w ogóle przyjechać. Nie wyobrażałam sobie, że muszę znowu tu wejść. Córki nie przywoziliśmy tutaj wcale. Ona w sobotę była sama, przeżyła traumę. Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały, wszędzie lała woda.
11: Korzystają państwo z pomocy psychologicznej?
13: Korzystamy, tak. Jest wsparcie psychologiczne. Byliśmy u lekarza, jest u nas w ogóle stwierdzony zespół stresu porozowego.
10: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Ogrom zniszczeń po przejściu trąby powietrznej. Do zobaczenia na zdjęciach na rmf24.pl.
14: Śledzimy fakty.
10: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Oba rodzaje benzyny bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł, 98 6,54 zł, a oleju napędowego 6,40 zł. Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. W szkole podstawowej nr 34 w Olsztynie taki zakaz wprowadzono już w tym roku szkolnym.
15: Na początku dzieci stawiały dosyć silny opór. Było to trudne do wyegzekwowania. No niemniej jednak telefon jest takim bardzo dużym dystraktorem. Rozprasza młodzież. Dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać. Dzieci się komunikują. Dzieci oczywiście generują hałas, bo to wiadomo, że jest głośniej w szkole, ale dzięki temu szkoła naprawdę ożyła.
16: Wy jesteście dowodem, że da się żyć bez telefonu, jeżeli chodzi o szkołę.
15: Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy dowodem na to i to wcale nie jest jakby bardzo trudne do wprowadzenia. Oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z rodzicami, bo wtedy mamy wsparcie z ich strony i naprawdę to bardzo ułatwia zadanie.
10: Z dyrektor szkoły Iwoną Łapińską rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Zjeżdżalnie, rwąca rzeka i leżaki. Otwarta została właśnie tak zwana Szczecińska Majorka, czyli kąpielisko Arkonka. Mieszkańcy przyznają, że można się tam zrelaksować, ale pływanie na razie tylko dla odważnych.
12: Mąż mówi, że zimna woda, ale wrażenia super.
17: Widzę, że mało osób się kąpie.
12: Tylko 15 stopni pan ratownik mówił, że ma, więc dosyć zimno, ale jest przyjemnie, można z innych rzeczy skorzystać. Myślę, że warto przyjść.
17: 15 stopni to faktycznie dla odważnych.
12: Dla morsów.
18: Można skorzystać z basenu bez nikogo, ale woda jest zimna, jeszcze nie ogrzana, więc tylko dla wytrwałych polecam.
19: No woda trochę chłodna, ale nie, fajna jest woda. W porządku.
17: A ze zjeżdżalni korzystaliście już?
19: Tak, no właśnie ze tylko ze zjeżdżalni. Do basenu nie chcieliśmy.
17: I która najlepsza zjeżdżalnia?
19: Żółta, jak zawsze.
10: Usłyszała od wypoczywających nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, to na zachodzie, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwa burza z gradem. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i na ogół bez opadów, jutro maksymalnie 25 stopni.
20: RMF Classic. Gra jak z nut.
21: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
22: Tu Jerzy Rogiewicz.
23: Tu Paweł Lucewicz.
24: Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 16, a my wędrowaliśmy ścieżką dźwiękową przyrodniczego dokumentu pod tytułem Królowa Słoni. Wtorek, zatem magazyn Głos Natury od 14 do 18. Jakbyśmy nie mieli, nie powitać nowego członka natury. No, nie nowego, ale nowo odkrytego. Na jednej z greckich wysp odkryto nowy gatunek świerszcza jaskiniowego i dostał on ciekawe imię. Został nazwany na cześć Balroga, demona ognia z powieści Tolkiena Władca Pierścieni. Nieznany wcześniej owad po pierwsze zaskoczył naukowców swoją obecnością, no i tym, że żyje w sieci sztucznych tuneli. A skąd ta inspiracja dla nazwy demonem ognia? Otóż demon ognia w oryginale to starożytna istota ukryta głęboko pod górami, wyłaniająca się z ciemności. Nowo odkryty świerszcz również od niepamiętnych czasów pozostawał nieznany i żył bez światła. Dodać należy, że choć nazwa przywołuje groźnego demona, to świerszcz jaskiniowy jest absolutnie nieszkodliwy. A przy okazji jego odkrycia naukowcy podkreślają, że nawet znane krajobrazy i struktury stworzone przez człowieka mogą być siedliskiem gatunków, które pozostawały do tej pory niezauważone.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: La Paloma w RMF Classic, magazyn Głos Natury do godziny 18. Jest tymczasem 16.30. Przyjaciele zwierząt, przyjaciele psów nastawiają ucha. Karol Kosiorowski, dziennikarz i psi behawiorysta, prowadzący psiodcast w RMF FM, rozmawia z lekarką weterynarii, autorką książek, wielką przyjaciółką zwierząt, czyniącą dla nich wiele dobra, czyli z Dorotą Sumińską. Oto kolejny fragment rozmowy, którą możecie znaleźć w całości na kanale Psiodcast. Tematem dieta dla psów.
1: Ale to co, surowe mięso z ryżem?
2: Dlaczego? A jak, gdzie pies by zjadł ryż?
1: No to jak Rio?
2: Ale gdzie by, no, gdzie by znalazł wilk ryż?
1: Ale to już nie jest wilk, przecież ustaliliśmy.
2: Ma w sobie małego wilczka. Jego przewód pokarmowy niestety jest bardzo podobny. Niestety, bo to jest ze szkodą dla psów.
1: Natomiast ale wiesz, są badania, które mówią, że też jest tak, że to nieprawda, że zboże szkodzi psom. Kiedyś,
2: bo to nieprawda, no właśnie, ale nie ma takiej
1: potrzeby. Ale był taki czas, kiedy po prostu...
2: Ale to ciągle to kiedyś pomidory były rakotwórcze, sama czytałam taki artykuł. No. Nie, ale nie ma takiej potrzeby. Naprawdę nie ma. Jeżeli chcemy, żeby nasz pies zachował dobrą sylwetkę i długie zdrowie, to naprawdę nie potrzeba ani ryżu, ani kaszy, ani makaronu. Nie. Potrzeba dużo warzyw. Pies nie jest bezwarunkowym drapieżnikiem. W dietach lisów, psów jest bardzo dużo pokarmu roślinnego, a poza tym nie oszukujmy się, one polują na istoty, które mają głównie roślinożerne, w których przewodach pokarmowych też jest pokarm roślinny. Inny. Więc bazą, tą wypełniaczem są warzywa, takie jak marchew, buraki, ziemniaki, dynia, cukinia. Może być pietruszka, może być seler, ale nie wszystkie psy to lubią, bo to ma bardzo charakterystyczny, intensywny zapach, ale większość lubi. To jest ta baza pokarmowa, ugotowane z jakimś ochłapem. Do tego surowe mięso, ja daję psom indycze od lat jako bezpieczne. Z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie dlatego, że jest to takie dość, no to brzmi okrutnie, czyste mięso, bo takiego czystego to nie ma. Ale w miarę naprzemiennie właśnie z tymi warzywami i z tym gotowanym ochłapem i biały ser, twarogowy i jajka. I tak jeden dzień taki, jeden dzień taki. Czasem mięso zamieniamy na rybę, ale już gotowaną, surową bez ości, surową, znaczy morską bez ości. Nie surową, tylko gotowaną morską bez ości. I taka dieta dla psa, oczywiście troszkę oleju można dodać, no to są różne...
1: Uważasz, że nie ma na rynku dobrych, suchych karm?
2: Nie chodzi o rynek, w ogóle nie ma, dlatego że jest to żywność wielokrotnie przetworzona. To nie jest tak, że nawet najlepszy produkt, który się wielokrotnie przetwarza, wyjdzie coś dobrego. To jest niemożliwe. Jedzenie musi być jak najmniej przetworzone, jeżeli ma być zdrowe. I to dotyczy nie tylko psów, ale również ludzi. Więc to nie ma takiej możliwości. I to samo dotyczy puszek, i to samo dotyczy suchych karm, że nawet jeżeli one by były robione z najlepszej jakości produktów, to są wielokrotnie przetworzone. I tu... jest pies pogrzebany.
0: Rozmawiali Karol Kosiorowski, psi behawiorysta, prowadzący psiodcast w RMF FM i Dorota Sumińska, lekarka weterynarii. Kolejny fragment za tydzień o tej samej porze, teraz ścieżką dźwiękową RMF Classic, biegnie Togo. Bohater tytułowy filmu Togo, husky syberyjski, który ze swoim ludzkim przyjacielem wyrusza w niebezpieczną podróż. Fragment ścieżki dźwiękowej filmu Togo.

roztacza dobrą aurę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Atlas Chmur, fragment ścieżki dźwiękowej filmu, a my na ścieżce dźwiękowej RMF Classic jesteśmy, idziemy za 10 minut 17, o 17 ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. W faktach między innymi słów kilka o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Fakty przygotowuje Grzegorz Jasiński, punktualnie o 17, teraz Rondo Russo z koncertu fletowego E-moll Saverio Mercadante i solisti Venetti i Jean-Pierre Rampal.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest! Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Chłynu.

0: Kupka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: RMF Classic, minęła 17, czas na ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
4: Na początek dwa groźne pożary w Wielkopolsce, w Jasinie pod Poznaniem płonie hala magazynowa, z kolei w Podgajach na północy województwa pali się 5 hektarów lasu.
5: Zgłoszenie spod poznańskiego Jasina dotyczyło pożaru fotowoltaiki i magazynu energii. W hali, która objęta jest pożarem, magazynowana jest m.in. odzież. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Tam z ogniem walczy teraz 15 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Z kolei w Podgajach trwa dogaszanie pożaru lasu o powierzchni około 5 hektarów. Oprócz blisko 50 strażaków ogień gasiły też 3 dromadery.
4: Informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Będą zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów.
6: Zmiany dotyczą 4 ważnych badań: gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Pacjenci prosili o to, bo limity przekładają się na odległe terminy. Tak to tłumaczy Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Alivia.
7: Czyli powiedzmy, że pacjent powinien mieć wykonane badanie co 3 albo co 6 miesięcy, a pierwszy wolny termin to na przykład rok albo półtora roku.
6: Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów. Na pewno sprawdzę, czy wtedy tak faktycznie się wydarzy.
4: Zapowiada nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Oparte na faktach.
4: Dziś pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Nasi koszykarze zagrają z Mongolią, a późnym wieczorem jeszcze z Łotwą. W składzie mamy zawodników znanych z tych większych koszykarskich parkietów.
9: Doświadczenie, no to jest coś, co widać po tej drużynie. Wystarczy spojrzeć w CV każdego z was i już widzimy, z kim mamy do czynienia.
10: Sporo gdzieś tam rozegranych spotkań o tą najważniejszą stawkę na najważniejszych imprezach. Także wiemy, że to doświadczenie jest, to zrozumienie. Przede wszystkim zaufanie między sobą.
4: Z liderem drużyny Przemysławem Zamojskim rozmawiał Patryk Serwański. Maja Chwalińska szykuje się do jutrzejszego meczu w ćwierćfinale French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz rozmawiał z jej menadżerem i prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotrem Szczypką.
11: W jaki sposób ona się przygotowuje do tego meczu?
12: Najważniejsza jest regeneracja, odpoczynek. Wiadomo, że trzeba też troszkę podbijać, nie, żeby ten rytm zachować. Także rano o 9 śniadanie było, no, o 10 wyjazd na korty. Na korcie trenuję z pół godzinki. Tylko tak do podtrzymania rakiety. Aha. Później jest obiad, zajęcia z rehabilitantem, z trenerem ogólnym. Później pojedziemy do hotelu, pójdzie na kolację i pójdzie do pokoju po prostu się wyciszyć, spać.
4: Mecz polskiej tenisistki jutro o 11:00. I jeszcze na koniec zaglądamy nad morze, słonecznie, z lekką bryzą. Taka idealna aura nadmorska w Trójmieście.
13: Bardzo sielsko, bardzo spokojnie, nie ma jeszcze tylu turystów, świeci słoneczko, ptaszki, pijemy kawkę, no i czekamy na klientów.
14: Dużo pracy jest po takim powrocie rybaków tutaj do przystani?
13: Tak, rano trzeba tą rybkę fajnie tutaj w kasy, skrzynię przełożyć, wszystko trzeba przygotować.
15: Obecnie kończymy jeszcze sezon na belonę, a już wchodzimy we flądrę, którą będziemy łowić do końca września, października.
16: Byliśmy dzisiaj w morzu, pogoda nam dopisała, rybki też trochę było.
4: Sopocką przystań rybacką na plaży odwiedził nasz reporter Stanisław Pawłowski.

0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie, a na wschodzie i w centrum możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze, tu szczególnie na wschodzie. Jutro na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół tu bez opadów, na pozostałym obszarze mogą pojawić się przelotne opady.
1: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
2: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz.
3: Zbyszek Zamachowski.
4: Marian Opania.
5: Janusz Gajos.
6: Michał Żubrowski.
7: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham. Jan Peszek.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

12 minut po 17, RMF Classic, a u nas The Newton Brothers i Daredevil, Odrodzenie. Na ścieżce dźwiękowej czekają już Księżniczka Mononoke, muzyka, którą do filmu napisał Joe Hisaishi, a teraz poszukiwana muzyka Jerzy Matuszkiewicz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na Festiwal Fotografii w Krakowie, który już za półmetkiem. Sprawdzimy, czy kąpieliska w Łodzi są już gotowe do lata. I czy smoki wszystkie doleciały już na wielką paradę smoków, która w ten weekend.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
6: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
0: Po reklamie.

0: 17.30, RMF Classic, a to była muzyka, którą napisał Abel Korzeniowski. I ostatnia godzina dzisiejszego wydania magazynu Głos Natury. Blisko natury żyje i komponuje muzykę Atanas Walkow, autor muzyki filmowej do takich tytułów jak Król Belfer czy Ostatnia Rodzina. Przy najnowszym projekcie, o którym wam opowiadamy, albumie Piano Odyseja wraca do korzeni, zapowiada jesienną trasę koncertową, ale przy okazji odwiedzin w RMF Classic opowiedział nam o swoim miejscu na ziemi, blisko natury, na ziemi lubelskiej.
1: Mieszkamy rancho, teraz rozbudowuję tam studio, niesamowity teren na ziemi lubelskiej, na wyżynie lubelskiej. Zawsze się śmieję, mówię, ja pochodzę z Lublina i jakoś tak się potoczyły losy, że teraz właśnie mieszkamy tam w jeszcze pełniej harmonii naturą. Dookoła są stadniny koni, świerszcze śpiewają, tak właśnie.
0: Budzą ci świerszcze rano, tak?
1: Tak, moim zdaniem te wszystkie dźwięki, które są na ziemi, są mega kosmiczne, zawsze mi się kojarzą. To jest po prostu coś niesamowitego. Każde brzmienia, które słyszymy, nawet przyzwyczajeni do tego jesteśmy, jak się nad tym chwilę zastanowimy, to jest właśnie znak życia na ziemi i tak różnorodnego i zawsze inspiruje. No, człowiek jest stworzony po to, żeby być bliżej natury, on nie jest stworzony, żeby być w tych dżunglach betonowych. I widzimy mega różnicę, widzę ja to z żoną i z naszą córeczką, jaki to jest wpływ niesamowity na nas samych. Jeżeli jesteśmy bliżej tej natury, jeżeli możemy obcować z naturalnym czymś, co sami wytworzymy. I teraz doświadczamy tego wszystkiego, mamy swoje różne produkty lokalne i to jest... I sami
0: co macie
1: to jest
0: w ogródku?
1: No właśnie, ja jestem tak mało ogrodniczy, tutaj żona z córką ogarniają to, no cały warzywniak praktycznie, wszystko tam mają, zasadziły i mamy szklarnię i ogródek i jakiś taki... Żona planuje jakieś takie małe zwierzątka, ale no jeszcze zobaczymy, po prostu co z tego wyjdzie.
0: Ale rancho to brzmi tak już poważnie.
1: Tak, bo tam były konie. Były konie, są ostatniny, ale wiesz, koń to jest naprawdę odpowiedzialność.
0: Tak.
1: Mamy pieska i to już naprawdę kotek jakiś przychodzi, się okazało, że przychodzi w gości, sobie trochę pomieszka i pójdzie. Ale też jest mnóstwo jakiejś takiej natury. Sarenki biegają, kuropatwy, jakieś różnego rodzaju flora i fauna i ta natura naprawdę wpływa na człowieka. Polecam to każdemu po prostu, żeby jednak był jak najbliżej, jak najwięcej, jak najdłużej natury. Ci, co mogą sobie na to pozwolić. No, my sobie możemy na to pozwolić, bo też mamy takie zawody, a nie inne. Domyślam, że nie zawsze to jest tak dla każdego, to jest łatwe, ale myślę, że każdy docenia to, tym bardziej jak przychodzi wiosna i... No ale nawet zimą też, to jest niesamowite. No, to jest coś pięknego. Więc niebawem też można śledzić nasze kanały, odpalamy Rancho Yara, będzie się nazywało i będzie tam studio i spotkania i nagrania. Będzie bardzo ciekawe miejsce. Mam nadzieję, że powstanie tam wiele ciekawych synergii twórczych, których no, zapiszą się jakoś tam w tych całych kartach historii.
0: Bliskich relacji z naturą, pięknych rzeczy, które w kontakcie z naturą powstaje, życzę niezmiennie. Mówił Atanas Walkow, a to jest magazyn Głos Natury i na naszej ścieżce dźwiękowej jeszcze wiosna z 4,5 roku Vivaldiego i spotkanie z agentem 007. Teraz muzyka z filmu Ostrożnie Pożądanie. Muzykę napisał Aleksandr Desplat.

A to był fragment 8 symfonii Antonina Dworzaka, grała orkiestra Clevelandzka, muzyków prowadził Christophe Donani. Ścieżka dźwiękowa RMF Classic prowadzi nas przez coraz późniejszy wtorek i plan gry wygląda następująco. O 18:00 ekonomiczne podsumowanie dnia, a po 18:00 rozgrzewka przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Teraz nowość na naszej antenie to muzyka, którą napisali Sonia Bieliusowa i Johna Ostinelli, One Piece.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: W RMF Classic minęła godzina 18, pora na wiadomości ekonomiczne. Zaprasza Krzysztof Berenda.
3: Fakty ekonomiczne RMF Classic.
4: Dzień dobry, stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Innej decyzji być nie mogło. Inflacja wciąż bowiem pozostaje w ryzach, a więc nie było potrzeby podnoszenia stóp. Do tego gospodarka jest teraz w średniej kondycji, więc te podwyżki byłyby po prostu szkodliwe. Dlatego dzisiaj nie mogło być innej decyzji i dlatego stopy procentowe pozostają bez zmian, czyli oprocentowanie kredytów i lokat nam się nie zmienia. Nie zmieniają się także kursy walut. Euro, tak jak wczoraj o tej porze, kosztuje 4 zł 23 grosze, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90. Jest jednak coś, co może się zmienić. Niestety na niekorzyść naszych portfeli, ale na szczęście na korzyść naszego zdrowia. Tak mówi minister finansów, który zapowiada powrót do starań o podniesienie opodatkowania alkoholu, zwłaszcza tak zwanych małpek, czyli małych butelek, ale także opodatkowania cukru. Andrzej Domański już raz to proponował, co zostało zawetowane przez prezydenta. Wtedy prezydent mówił, że nie ma gwarancji, że pieniądze trafią na ochronę zdrowia. Teraz resort finansów jest gotów tak przygotować ustawę, żeby alkohol i produkty słodzone były droższe, ale pieniądze z tego droższe trafiały do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Fakty ekonomiczne RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
2: Dobry wieczór, witam się z wami bardzo gorąco. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Spędzimy dzisiaj trochę czasu ze sobą. Jeszcze słońce za oknem, ale noc nas zastanie, bo do godziny 22 przygotowywać się będziemy do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic w programie, który nosi tytuł Rozgrzewka. Na dobry początek naszego spotkania mam dla was utwór, który całkiem dobrze radzi sobie na liście przebojów. Jest to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Avatar, Ogień i Popiół. Jest, cały czas trwa ta piosenka i bierze udział w wyścigu. Piosenka Miley Cyrus, Dream as One, jest w poczekalni, więc w sumie chyba nie można mówić o spektakularnym sukcesie, ale do niedzieli wszystko może się zmienić po tym, jak dzisiaj razem wysłuchamy tego utworu. Możecie głosować na naszej stronie internetowej. Oh,

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Liderzy ostatniego zestawienia.
1: Spotkanie z najpiękniejszą muzyką filmową, która walczy o dominację na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Rozpoczynamy od utworu z najwyższej półki. Dosłownie i w przenośni. Po pierwsze, piękna to kompozycja, którą Ennio Morricone stworzył do filmu Cinema Paradiso, a po drugie znajduje się na pierwszym miejscu ostatniego 551 notowania listy. Możecie przyczynić się do tego, by ta chwała trwała, wchodząc do systemu do głosowania, oddając swój głos na tę kompozycję, możecie przedłużyć ten triumf niewątpliwy. Ale najpierw posłuchajmy, jak to brzmi 12 minut po godzinie 18, 2 czerwca. Może to zupełnie inaczej się wkracza, zupełnie inaczej w naszą percepcję, gdy o tej porze przy pełnym słońcu sobie to zaaplikujemy. Piękny utwór, piękny film. Mam nadzieję, że znacie i wracacie.

Według was to był najpopularniejszy temat filmowy w ostatnim notowaniu listy przebojów muzyki filmowej. Od was zależy, czy pozostanie na pierwszym miejscu. Głosowanie trwa non-stop na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
1: W najbliższą niedzielę od godziny 18 potrwa lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic, jak co tydzień zresztą. Prowadzą ten program na zmianę Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, a wy przez te dni, które zostają do najbliższego notowania, zostawiać możecie swoje głosy w systemie, który znajdziecie na www.rmfclassic.pl. Na 9. miejscu ostatniego notowania znajdziecie temat stworzony przez Hansa Zimmera do filmu Incepcja. Z mniejszymi i większymi sukcesami on wciąż walczy na liście. To 9. miejsce nie jest ani dobre, ani złe, ani wysokie, ani niskie. Mogłoby być i lepiej, i gorzej. Do niedzieli możecie zdecydować, jak będzie w tę najbliższą niedzielę. A teraz słuchamy.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.
1: Cały czas muzyka Hani Rani z filmu Wartość Sentymentalna ma status nowości w naszej liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. W poczekalni znajduje się ten utwór. Wy możecie zmienić istniejący stan rzeczy na nieco lepszy dla tej kompozycji. Dodajmy, że Europejska Nagroda Filmowa powędrowała do polskiej kompozytorki za muzykę do filmu, który zrobił na nas wszystkich ogromne wrażenie. Być może widzieliście już, a czasu było sporo, by się spotkać z tą rodzinną opowieścią. Może chcecie do mnie napisać parę słów o tym, jak wrażenia i czy jest to dzieło niezapomniane w waszym życiu. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Możecie pisać o Wartości Sentymentalnej. Jak dobrze pamiętacie, oscarowe wyścigi to też ten film ma na koncie. A wy, wchodząc do serwisu na www.rmfclassic.pl, możecie albo wywindować gdzieś wyżej kompozycję Hani Rani, albo sprawić, że utkwi w martwym punkcie. Chyba nie warto, by taki los spotkał ten utwór. Sprawdźmy.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
8: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
1: Kiedy w playliście RMF Classic pojawia się Daft Punk, to często zastanawiam się, czy wszystko w porządku, czy to są artyści, ten duet, którzy pasują do charakteru naszej stacji. Jak najbardziej, jako twórcy muzyki filmowej, twórcy duetu Daft Punk są jak najbardziej na miejscu. Walczą też o swoją pozycję na liście przebojów muzyki filmowej naszej stacji, a jest taka cotygodniowa zabawa od godziny 18 w niedzielne wieczory. Jadwiga Polus albo Tytus Hołdys u steru, a wy decydujecie wcześniej, jakie utwory są na pierwszym, drugim, trzecim i tak do 20 miejscu, a także w poczekalni, gdzie taki salon odrzuconych, można by tak określić te utwory. Właśnie w nim znajduje utwór Daft Punk z filmu Tron, Dziedzictwo. I tak sobie myślę, że chyba nie warto by tam spoczął na zawsze. Można z własnym głosem zmienić notowania tej kompozycji, tego utworu, tego fragmentu soundtracku. Sami to sprawdźcie dzisiaj na własne uszy i zdecydujcie, czy nie warto oddać swój głos właśnie na muzykę z filmu Tron, Dziedzictwo. W RMF Classic, drodzy słuchacze, Daft Punk.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
1: 3 Oscary dla najnowszego filmu Guillermo del Toro. Tytuł tego filmu to Frankenstein. Oscar za najlepszą charakteryzację i fryzury. Oscar dla najlepszej scenografii, a także dla najlepszych kostiumów. Muzyka to oczywiście dzieło Aleksandra Desplata, a u nas na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic ten soundtrack chyba słabo sobie radzi, bo znajduje utwór zatytułowany Fire w poczekalni. Być może dzisiaj, kiedy posłuchamy tej muzyki, sprawicie, by gdzieś wyżej się znalazł. Chyba warto wsłuchać się w tę muzykę. Aleksandr Desplat jest wyrafinowanym twórcą muzyki dla kina. Dajmy szansę jeszcze temu jego dziełu. Sprawdzamy, a wy do niedzieli głosujecie w systemie do głosowania na www.rmfclassic.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na Festiwal Fotografii w Krakowie, który już za półmetkiem. Sprawdzimy, czy kąpieliska w Łodzi są już gotowe do lata. I czy smoki wszystkie doleciały już na wielką paradę smoków, która w ten weekend.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Utwory ze ścieżki dźwiękowej rozmaitych produkcji filmowych, ale też serialowych, walczą o dominację na liście przebojów muzyki filmowej naszej stacji. A na samym dnie w poczekalni znajduje dzisiaj temat, którym żyliśmy jakiś czas temu. Produkcja zatytułowana The Last of Us i muzyka, którą skomponował do tego serialu na bazie gry wideo Gustavo Santaolalla.

0: Reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
1: Ta sugestia, by głosować, jest teraz jak najbardziej potrzebna. Na 19. miejscu ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic było to, sprawdzam, by się nie pomylić, 551. notowanie na 19. pozycji. Przedostatniej znalazła się piosenka Nicka Cave'a z filmu Sny o pociągach. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze ten oscarowy wyścig. 4 nominacje do Oscara. Piosenka Train Dreams Nicka Cave'a miała nominację do Oscara. Nie otrzymała złotej statuetki, ale cóż to zmienia? Przepiękny utwór i wspaniale wybrzmiewa również wieczorową porą, taką jak ta, 20:15 za moment. Posłuchajmy tego utworu i być może dzisiaj po tej emisji umówimy się w taki niewerbalny sposób, że nie pozwolimy odejść tej piosence z listy. Nie pozwolimy jej osunąć się do poczekalni. Byłaby wielka szkoda. Sprawdźmy to, jak brzmi piosenka z filmu Sny o pociągach. Ten film znajdziecie w streamingu i to też polecam, bo być może wpłynie wasze oglądanie tego dzieła filmowego na notowania piosenki Nicka Cave'a. 19. miejsce, ale nisko, ale brzydko.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.
1: To jest nasza nowość na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic, ale jeśli chodzi o metrykę, to kompozycja Johna Williamsa z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny no nie jest nowością. Niemniej, odkąd zakończył się 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, wracamy bardzo chętnie do tego utworu, bo właśnie w Krakowie oglądaliśmy w Tauron Arenie ten film na dużym ekranie z muzyką na żywo. I to wpłynęło na losy kompozycji, którą teraz wam przedstawię, bo znalazła się na 14 pozycji ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Stąd znaczek nowość, stąd całkiem znaczący sukces muzyki Johna Williamsa z filmu, który chyba nie jest filmem pierwszej potrzeby, a okazało się, że mamy go w sercach. Ten właśnie film i tę właśnie muzykę. Wy możecie dać wyraz uczuciom, jakie żywicie dla tej ścieżki dźwiękowej, wchodząc do systemu do głosowania na www.rmfclassic.pl i zostawiając tam swój głos oddany na temat Johna Williamsa z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Posłuchajmy.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

Był początek stulecia, kiedy ten duet wydał utwór zatytułowany Prócz Ciebie Nic. Kaja napisała tekst do tej piosenki i razem z Krzysztofem Kiliańskim wydali ten utwór w 2005 roku. Był to 13 maja. Piosenka zdobyła Fryderyka w 2006 i teraz jest w playliście RMF Classic, a Kaja odwiedza studio w Warszawie na Fabrycznej. Widujemy ją jako dziennikarkę, która prowadzi swoje rozmowy z ludźmi kultury. Mam dla was w RMF Classic teraz muzykę z gry wideo i jest to, myślę, nic nowego dla was, bo ta muzyka miała szansę na Mozarta RMF Classic. Nie udało się, ale my wciąż wracamy do utworu z Clair Obscur. Wydaje mi się, że ładne to. A jak sobie radzi na liście przebojów muzyki filmowej? Nie najgorzej. 8. pozycja ostatniego notowania.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nie chciała żyć całkowicie w cieniu męża. Angażowała się społecznie, oczekując zrozumienia dla swoich przekonań. Jej praca w kole ziemianych polegała nie tylko na krzewieniu wiary i patriotyzmu. Były to praktyczne działania. Pomoc najbiedniejszym. Wychować swe córki. W 1905 roku, w warunkach liberalizacji przepisów stowarzyszeniowych w Królestwie Polskim, ziemianki próbują rozszerzać działalność. Przejmują patronat nad czasopismem Świat Kobiecy, który staje się organem prasowym niezalegalizowanego jeszcze związku. Tygodnik redagowany przez Marię Karczewską poświęcony jest wszelkim obszarom pracy kobiecej: literaturze, sztuce, gospodarstwie.

0: W pierwszym numerze redaktorki piszą: raz jeszcze powtarzamy hasło umieszczone w naszym prospekcie: szukajmy nowych dróg. A powtarzamy je jako wezwanie i jako usprawiedliwienie. Wezwanie do kobiet naszych, aby szukając drogi dla pracy swojej, nie wstępowały na utarte szlaki, obracając się po gładkim i wygodnym, ale ciasnym kole, lecz myślą, usiłowaniem i pragnieniem sięgały dalej, szerzej i głębiej, a dążyły tam jedynie, gdzie potrzebne jest myśl, czyn i serce. Po roku działalności pismo przestaje istnieć z powodu trudności finansowych, ale Antonina zdąży opublikować w nim kilka zaangażowanych, ważnych tekstów, które są najlepszym obrazem jej relacji z mężem i rodziną. Pierwszy tekst zamieszcza w 33. numerze Świata Kobiecego, który okazał się 6 sierpnia 1905 roku. Redakcja poleca. Artykuł ten zamieszczamy tym chętniej, iż jest on głosem bardzo poważnej grupy naszych ziemianek. Do argumentów skreślonych przez panią G. z szczerością i siłą, jaką daje tylko głębokie przekonanie, dodajmy jeszcze dwa. Skierowane do osób wyrażających mniemanie, że żądanie udziału kobiet w samorządzie jest przedwczesne. Oto mamy to przekonanie, że jedynie te kobiety, które rozumieją potrzebę zdobycia praw ogólnoludzkich, potrafią wychować swe córki w niezłomnym poczuciu tej konieczności, a synom swoim wpoją sprawiedliwe przeświadczenie o równości obu płci. Należy więc w kobietach przekonanie to utrwalać, wzmacniać i wyrabiać. A to nie może mieć miejsca przy biernym wyczekiwaniu odpowiedniej chwili. Uważamy też, że wybitna epoka dziejowa, w której spodziewać się możemy zmiany praw dla całego państwa, jest stanowczo momentem najwłaściwszym na postawienie żądań zreformowania praw poniżających godność kobiecą. Obecne wystąpienie jest zatem racjonalnym i koniecznym.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten temat na pewno znasz od pierwszej nuty.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
1: Być może wasz typ to muzyka z filmu Wielki Marty. Być może, bo patrząc na pasmo klęsk, jakie ten film odnotował w wyścigu po Oscary chociażby, ale też po nagrody BAFTA, żal patrzeć było. 9 nominacji do Oscarów, ani jednej złotej statuetki. 11 nominacji do nagród BAFTA i też zerowy sukces. Ale w RMF Classic jakoś dobrze się ma kompozycja zatytułowana I Love You Tokyo. Ja darzę ten film jakimś dziwnym sentymentem. I Timothée Chalamet jest jednym z winowajców, jedną z przyczyn takiego sentymentu, bo uważam, że to bardzo interesujące kino. Znajdziecie ten film w streamingu, a na czwartej pozycji ostatniego notowania muzyka, którą skomponował do tej produkcji Daniel Lopatin. Czwarte miejsce można zagłosować, przenieść dzięki dużej liczbie głosów ten utwór wyżej w naszej cotygodniowej zabawie, ale to wy decydujecie, jak będzie wyglądał program w niedzielę od godziny 18. Wtedy lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic u sterów Jadwiga Polus albo Tytus Hołdys. Posłuchajmy muzyki z filmu Wielki Marty.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
1: W cotygodniowej zabawie, w której stawką jest prymat na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic, to jest właściwie trudne do przedstawienia, co jest tutaj największą stawką w grze, bo można myśleć o pierwszych pozycjach listy przebojów, a można też myśleć o tym, by się w ogóle na tej liście znaleźć, a nie spoczywać w poczekalni. Tak właściwie jest, że preferujemy kompozycje wywiedzione z filmów, z kina, ale i te, które wywodzą się z produkcji serialowych, radzą sobie świetnie. Na 10. pozycji ostatniego notowania z opisem Nowość znajduje się piosenka ze ścieżki dźwiękowej serialu Rozdzielenie. To jest utwór zatytułowany Daydream in Blue. I Monster za tym stoi i oczywiście podoba się nam to nie tyle ze względu na przeniesienie do czasów, kiedy ten utwór powstał, ale ze względu na ten serial. Jeżeli wy również cenicie tę produkcję, to może w najbliższym notowaniu odciśniecie to piętno sympatii i oddacie swój głos na tę piosenkę. W systemie do głosowania na www.rmfclassic.pl znajdziecie wszelkie narzędzia ku temu. No i do boju, a utwór ten przedstawia się następująco.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na Festiwal Fotografii w Krakowie, który już za półmetkiem. Sprawdzimy, czy kąpieliska w Łodzi są już gotowe do lata. I czy smoki wszystkie doleciały już na wielką paradę smoków, która w ten weekend.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Słuchacie RMF Classic.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
1: W poczekalni znajduje się piosenka, którą wykonuje Ed Sheeran. I już jest dobrze, kiedy to nazwisko pada. A kiedy powiem tytuł filmu, F1 film, to już będziecie wiedzieli, że to dobra rozrywka. Komercyjne kino, ale też z dobrymi momentami, godnymi konesera kina. Mam nadzieję, że tym utworem zachęcę was do tego, byście w ogóle wzięli udział w naszej cotygodniowej zabawie, jaką jest lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wchodzicie na naszą stronę i tam wpisujecie w system do głosowania, jakie są wasze preferencje. Głosować możecie na tematy, piosenki, utwory zaczerpnięte z kina i z produkcji serialowych. Dobrego wieczoru wam życzę. Magda Juszczyk, do usłyszenia.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 2 czerwca 1891 roku położony został kamień węgielny pod budowę Teatru Miejskiego w Krakowie. I nie było temu teatrowi po drodze z obrazami mistrza Matejki. A chodzi o ten teatr, który niespełna 20 lat później, już w XX wieku, otrzyma imię Juliusza Słowackiego i służy nam do dzisiaj. Sprawa wzbudzała kontrowersje i spory. Wszystko zaczęło się w latach 70. XIX wieku. Postulat budowy Teatru Miejskiego głosić zaczął znany już wówczas fotograf i miejski radny Walery Rzewuski. I to on wskazał jako miejsce budowy okolice Szpitala Świętego Ducha w Krakowie. Wszyscy to poparli i budowa ruszyła. Nie, oczywiście, że nie. Tak jest w bajkowym świecie. W tym realnym świecie nic nie jest ani proste, ani oczywiste, bo wskazana działka nie była pustym polem poza miastem, tylko częścią najstarszego Krakowa, tego pamiętającego czasy średniowiecza. Z budynkami szpitalnymi połączony był Kościół Świętego Ducha. Skromniutki, ale istniejący w postaci murowanej co najmniej od XIV wieku. W początkach wieku XIX zespół budynków po rozwiązanym zakonie duchaków przejęło miasto na własność. Ich stan nie był najlepszy, delikatnie mówiąc. Szpital funkcjonujący w części zabudowań przeniesiono, a w 1886 roku Rada Miejska Krakowa podjęła decyzję o wyburzeniu, aby zrobić miejsce pod, no właśnie, pod budowę Teatru Miejskiego. I podniosły się głosy oburzenia w obronie zabytkowej substancji. Chodziło o to, aby kościół i inne budynki ratować, a nie wyburzać. Najbardziej znaną osobistością wśród protestujących był nie kto inny jak sam mistrz Jan Matejko, który był już honorowym obywatelem miasta Krakowa. Ale cóż, jego protesty również nie pomogły. Wyburzono najpierw budynki klasztorne, a potem Kościół Świętego Ducha i zabudowania szpitalne. Pozostał po nich tylko tak zwany dom pod krzyżem, który do dzisiaj można oglądać. Jan Matejko w akcie protestu zrzekł się wówczas honorowego obywatelstwa stołecznego królewskiego miasta Krakowa. Oddał dyplom i zapowiedział, że nigdy już w tym mieście obrazów swoich wystawiać nie będzie. I cóż, Teatr Słowackiego wybudowano, a obrazy mistrza Matejki potomni i tak wystawiają. I robią to, mimo że teatrowi z tymi obrazami zupełnie nie było po drodze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: O, sorry.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
5: Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Dużo bardzo niezależnych odkryć pojawiało się w matematyce. To jest trudny temat do opowiedzenia na antenie radia RMF Classic, no bo matematyczne wzory niestety tutaj przez radio się pokazać nie dają. Bez tego trudno to będzie dokładnie wytłumaczyć, ale jest jeden wynalazek, który jest wspólny, to znaczy wiemy na pewno, że dwóch niezależnych badaczy doszło do tego samego matematycznego wniosku, a o tym akurat jest powiedzieć w miarę łatwo. Mianowicie wynalazek logarytmów, czyli takich wskaźników, które pozwalały na przykład na bardzo łatwe przeprowadzenie trudnych działań matematycznych, na przykład mnożenia, które zamieniało się na dodawanie łatwiejsze do wykonania. Wynalazek tych logarytmów wiąże się z osobą Johna Napiera, Szkota, który w 1614 roku właśnie te logarytmy najpierw wymyślił, potem wprowadził, potem pokazał ich użyteczność. Natomiast mało kto wie, że niezależnie od tego w Szwajcarii inny, mało znany matematyk, Joast Burgi, w 1618 roku też wymyślił logarytmy, też pokazał, że coś takiego istnieje, też to po prostu opublikował. Tyle tylko, że do historii przeszło nazwisko Johna Napiera jako twórcy logarytmów, natomiast Jones Burgi po prostu został zapomniany. We'll be right back.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Kryłem ją przed rodzicami, a ona mnie atakowała. Ale nawet teściowie widzieli, że miała obsesję. Dokąd się wtedy wyprowadziła? Spytała Wera. I na jak długo? Nie było jej tydzień, może dwa. Oszukiwałem teściów, że jest w delegacji, ale byłem obsrany ze strachu. Nie wiedziałem, czy wróci, czy będzie cała, co z tego wyniknie. Cyryl ocierał łzy rękawem. Za chwilę jednak wziął się w garść. Mówił dalej. Przywiozła ją Stasia. Chichotały. Izabela była przeszczęśliwa. Przytuliła się do mnie i szepnęła do ucha, że mają wreszcie dowody. Tej nocy kochaliśmy się. Była inna. Czułem, że tam coś zaszło. Ona czegoś doświadczyła. Nie pytaj, nie wiem czego. Przerwał. Ale nie jest wcale tak, że wcześniej uprawialiśmy tylko seks na misjonarza. Mamy trójkę dzieci nie bez przyczyny. Zawsze byliśmy dopasowani. Co cię tak przeraziło? Chciała, żebym ją związał i... urwał. Nie chcę ci tego opowiadać. Nie tobie. Weronika powstrzymała go gestem. Nie musisz, naprawdę. To nie jest konieczne. Cyryl podziękował jej spojrzeniem. Następnego dnia mieliśmy omówić, co znalazła. Nikt już nie chciał tego materiału, ale dręczyła mnie przez kilka nocy. Prawie nie spaliśmy. Wiesz, ja nadal chodziłem do roboty i akceptowałem te ploteczki i nieważne newsy, a ona tutaj w domu układała papiery. Były dni, że zajmowała się dziećmi, nie mogę powiedzieć. Bardzo jej zależało, żeby pozbyć się dziadków, więc wymyśliliśmy wizytę u kuzynów i wieczorem, kiedy wracałem z roboty, od nowa zaczynaliśmy rozkminę. Wtedy pierwszy raz pojąłem, co tak naprawdę robiły ze Stasią. Nie chodziło im już o materiał, ani nawet o to pudełko z pieniędzmi, których, zapewniam cię, nie ruszyłem do dziś. Chciały się zemścić? Odgadła Wera. Na kim? Na Lindzie Malinowskiej Dragan. Głównie. Weronika milczała. Nie wierzysz mi? Zdenerwował się Cyryl. Uważasz, że pomawiam Izę, bo nie żyje. Chcesz sprawdzić moje alibi? Zrób to. W nocy, kiedy zginęła, byłem z dziećmi. Tylko dzieci mogą to potwierdzić?
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40%.

20 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.